0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dorota Wartycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3.50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania m.in. na terenie Lublina został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
3: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
4: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
5: Specjalnie pani przyszła?
6: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
1: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
7: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
8: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
9: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
10: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
1: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
11: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
1: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tygodnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
12: Witam serdecznie w czwartkowy ranek, 30 dzień lipca, tuż po godzinie 6 u nas w Trend Radio startuje program, który zwie się Trendy Start. No i tak kolejny dzień tygodnia przywitamy wspólnie od informacji pogodowych. Dzisiaj ciepły dzień nam się szykuje, bo w wielu częściach regionu termometry wskażą powyżej 30 stopni Celsjusza, do tego bezchmurne niebo i delikatne porywy wiatru do 20 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, termika upalna i sucha, no a biometr niekorzystny. Jutro jeszcze termometry powędrują w górę. 36 stopni prognozowanych jest w ciągu dnia, w nocy 19.
13: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama. Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.

Przedostatni dzień lipca, czwartek, no coraz bliżej do weekendu, a półmetek wakacji już staje się faktem. Dzisiaj 211 dzień roku, 154 dni dzieli nas od końca roku, a imieninę świętuje dzisiaj Julita, Leopold, Maksym, Maryna, Paweł i Piotr. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. 4:54, o tej godzinie dzisiaj wstało słońce, zachód natomiast będzie o 20:30. Dzień potrwa 15 godzin i 36 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 54 minuty. Koniec astronomicznego lata za 54 dni. Znak zodiaku urodzonych 30 lipca to Lew.

Pora sprawdzić, co wydarzyło się 30 lipca w kraju. W roku 1457 wojna 13-letnia rozpoczęło się oblężenie krzyżackiej twierdzy Gniew. W 1553 na Wawelu została koronowana Katarzyna Habsburżanka, trzecia żona króla Zygmunta II Augusta. 1882 rok otwarto dworzec tatrzański w Zakopanem. W 1939 Bolesław Napierała wygrał piątą edycję Tour de Pologne. W 1974 oddano do użytku radiowe centrum nadawcze w Konstantynowie koło Gąbina.

0: Sąsiedzie z
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj przed godziną 6 służby ratunkowe zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 28 w miejscowości Szebnie w powiecie jasielskim z udziałem jednośladu oraz samochodu ciężarowego. Jak ustalono, do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania skutera przez kierującego samochodem ciężarowym marki Mercedes. W wyniku tego kierujący jednośladem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. 37-latek doznał obrażeń, między innymi głowy. Mężczyzna trafił do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Prawie 15,5 tysiąca tarnowian zadeklarowało już, że płaci w mieście za odpady i tu rozlicza podatki, co uprawnia ich do korzystania z tarnowskiej karty miejskiej w wersji premium. Warto to zrobić, bo zniżki przydają się na przykład podczas korzystania z basenu. Od 25 czerwca do 22 lipca zaktualizowano 2,5 tysiąca kart miejskich, a dodatkowo ponad 1000 osób złożyło wnioski o wydanie nowej karty lub duplikatu. Część mieszkańców w ramach przypomnienia otrzymała też maila z prośbą o zaktualizowanie swoich deklaracji. Najprościej zaktualizować dane online. Można też zrobić to tradycyjnie, składając papierowe

0: oświadczenie w Urzędzie Miasta Tarnowa lub w kasach biletowych, na przykład przy okazji zakupu biletu. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec między innymi malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
1: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
0: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń, wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański czy platan klonolistny. W pasach zieleni przy ulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tabuła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej drzew i krzewów, pojawią się też mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się też miejsce dla roślin jednorocznych.
0: Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
1: Mama! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
2: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Przedostatni dzień miesiąca lipca to poranek Trendy Start, a my cofamy znów trochę wskazówki zegara, bo przed nami kalendarium wydarzeń, które miały miejsce 30 lipca, jeśli chodzi o historię świata. W roku 1729, 30 lipca, założono Baltimore w Maryland. W 1820 została odkryta wyspa Matajwa na Pacyfiku. 1919 na Litwie ustanowiono Order Krzyża Pogoni. 1968 rok wystartował prywatny kanał telewizyjny Times Television, obejmujący swym zasięgiem Londyn i sąsiednie hrabstwa. W 1999 roku Muhammad VI został koronowany na króla Maroko.

To jest 30 dzień lipca, przed nami kalendarium muzyczne, a więc zaczniemy dzisiaj od roku 1941. 30 lipca urodził się Paul Anka, piosenkarz rock'n'rollowy. W 1945 urodził się David Sanborn, saksofonista, który zmarł w roku 2024. 30 lipca 1958 urodziła się Kate Bush, piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów oraz producentka nagrań. W 1971 ukazał się debiutancki album grupy Budgie, zatytułowany również identycznie jak nazwa zespołu Budgie. W 1993, 30 lipca ukazał się debiutancki album Shaggy'ego, zatytułowany Pure Pleasure. I na koniec 30 lipca 1994 roku zmarł Richard Riddle, lider, wokalista i autor tekstów piosenek zespołu Jam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
3: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
2: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
1: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Władimir Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na Urząd Prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
4: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
1: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych za najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
1: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
2: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
1: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie, przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czas już na prognozę pogody. Czwartek w regionie przyniesie nam temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o godziny nocne, temperatura ma spaść do 14 kresek. W ciągu dnia porywy wiatru do 25 km na godzinę, a powieje z południowego wschodu. Ciśnienie 1017 hektopaskali, termika jest upalna i sucha, a biometr zapowiada się niekorzystny. Jutro jeszcze gorętszy dzień, 36 stopni Celsjusza prognozują nam na Podkarpaciu i w Małopolsce w ciągu dnia. W nocy temperatury spadną do 19 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry w ten czwartkowy poranek, 30 dzień lipca dzisiaj, a my jesteśmy zwarci i gotowi, aby poprowadzić was przez ten dzień do godziny 11. Początek każdego dnia od poniedziałku do piątku to czas na program Trendy Start. Dzisiaj też nie inaczej. Cała nasza poranna redakcja jest w pełnej gotowości, by raczyć was najlepszymi hitami, informacjami z regionu. No i przede wszystkim być razem z wami na tych wakacjach. A te... No, już w połowie. Something's

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus.

0: daną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Kalendarz podpowiada nam, że dzisiaj 30 dzień lipca, czyli 211 dzień roku. Moc życzeń wysyłamy dzisiaj w stronę osób, które świętują imieniny. A na liście Julita, Piotr, Leopold, Rościsław, no i także Abdon. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika. O 4:53 był wschód słońca, zachód będzie o 20:30, a dzień potrwa 15 godzin i 36 minut.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 29 lipca doszło do istotnych zmian w strukturach władz powiatowych. Dotychczasowy członek zarządu powiatu Zbigniew Staniszewski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Powiatu. Z kolei zwolnione przez niego miejsce w zarządzie objął radny Grzegorz Pers. W związku z objęciem przez Zbigniewa Staniszewskiego funkcji przewodniczącego Rady konieczne stało się uzupełnienie składu organu wykonawczego. Na wakujące miejsce w zarządzie powiatu powołany został radny Grzegorz Pers, który jeszcze kilka dni wcześniej sprawował funkcję przewodniczącego Rady Powiatu, zanim został z niej odwołany.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: rajdy. Wartość zadania wynosi ponad 1 000 000 zł. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13:30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14:30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O godzinie 15:00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a o godzinie 19:30 wystąpi gwiazda wieczoru, zespół Kordian. Już 21 sierpnia w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędą się warsztaty organizowane w ramach festiwalu Łączy nas bajka. To wyjątkowe wydarzenie na Podkarpaciu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Natomiast Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest jednym z partnerów festiwalu, mówi Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
1: Właśnie 21 sierpnia o godzinie 9:00 zapraszamy do Biblioteki Głównej przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie w świat bajek i dźwięków wprowadzą najmłodszych goście tego dnia. Autorka książek, etnografka i opowiadaczka Katarzyna Jackowska NMUO oraz Mateusz Szemraj, multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer. Będzie to spotkanie pod hasłem Między Ziemią a Niebem, interaktywny teatr opowieści.
0: Zadanie sfinansowano ze środków budżetu województwa podkarpackiego.
2: Reklama. Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron. Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
2: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: program Trendy Start, a przed nami już informacje dla kierowców. Ma je standardowo Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Kotlicę. Jak na razie stosunkowo niewielkie spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę też zwalniamy na ulicy Mickiewicza i ulicy Parkowej, ale to bezpośrednio przed skrzyżowaniem ulicy Węgierska i Sienkiewicza bez utrudnień. Jedziemy teraz przez Jasło, troszkę zwalniamy na ulicy Lwowskiej i 17 stycznia, dojeżdżając do ronda Solidarności, wolniej w centrum miasta oraz na ulicach Metzgera i Piłsudskiego. Sprawdźmy teraz sytuację w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka, gdzie nas powolni na ulicach Krosno, to między innymi na ulicy Zręcińskiej, ulicy Jana Pawła od skrzyżowania z Krakowską, ulica Korczyńska Niepodległości, ulica Tkacka, Podwale. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
4: Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację. Jeszcze rzućmy okiem na Sanok. Ruch jest jak na razie dość sprawny. Zwalniamy na skrzyżowaniu ulicy Bony i ulicy Przemyskiej oraz przed rondem Beksińskiego. Przypomnijmy jeszcze utrudnienia występujące w tej okolicy. Droga wojewódzka numer 889 biegnąca po zaporze w Sieniawie jest zamknięta. Wyznaczono objazdy. Jeżeli jedziemy w kierunku Bieszczad, na drodze wojewódzkiej numer 893 Choczew-Cisla na jednym z odcinków wprowadzono ruch wahadłowy. Poza tym roboty na drodze 894 wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: 30 lipca, czwartek. Tak, dzisiaj okazja, żeby poświętować Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika. No, ojcem tegoż pierwszego święta jest Paragwajczyk Raymond Artemio Brasho, który w 1958 roku założył Fundację na Rzecz Przyjaźni. Dzięki jego staraniom ONZ uznał w 2011 roku i uchwalił Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. A przyjaźń, no, najlepiej świętować w towarzystwie smacznej kawki i jakiegoś ciacha. Skoro dzisiaj dzień sernika, to warto poszukać jakieś ciekawe przepisy, zwłaszcza święto dedykowane wszystkim łasuchom. Chociaż, co ciekawe, uwaga, sernik podawano już starożytnym olimpijskim atletom, a dzisiaj ten słodki deser cieszy się popularnością pod każdą szerokością geograficzną. Wśród ciekawostek, do Polski sernik sprowadził król Jan III Sobieski.
6: Soul.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Werdycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3.50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmiętrek-Zabłocka.
2: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
3: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
2: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
4: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
2: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
1: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lasów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silny upał. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
5: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
1: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów, trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
6: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
1: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
7: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
1: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. To nie powinno tak wyglądać, mówi trener Mistrzów Polski Nils Frederiksen. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać. Wstydu nie przyniósł Górnik Zabrze. Odpadł w starciu z Fenerbahce, bo przegrał tydzień temu w Stambule 0-1, ale wczoraj zremisował 1-1, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki. Może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansoval v Fenerbahce, ale dzisiaj nebylo vidieť tú różnicę wartości tých zespolovej.
1: Lech i Górnik powalczą teraz o Ligę Europy, tak samo jak Jagiellonia. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Valettą, a katowiczanie muszą odrobić u siebie gola straty w starciu z MŚK Żelina. Brazylijski napastnik Neymar poinformował, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził tym samym to, co przebijało się przez jego wypowiedzi po odpadnięciu w 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Canarinhos. W 130 meczach strzelił 80 goli. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju w Ningbo będzie Ukraina. Mecz zacznie się o 13:30. Wcześniej o 9:00 Włochy zagrają z USA. Zwycięzca naszego meczu o finał powalczy ze Słowenią, która wczoraj pokonała Turcję 3-0. Na Włochów lub Amerykanów czeka Japonia po wygranej z Chinami 3-1. I jeszcze Formuła 1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. wyścig na włoskiej Imoli, ale szczegółów na razie nie podano.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Czwartek w regionie przynosi nam wzrost temperatur w wielu częściach regionu. Dzisiaj powyżej 30 stopni Celsjusza zamelduje się na zaokiennych termometrach. Prawie bezchmurne niebo utrzymuje się nad regionem. W nocy temperatury spadną do 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia barometr będzie niekorzystny, a jeśli chodzi o ciśnienie, barometry wskazują 1016 hektopaskali. Dzień upłynie nam bez opadów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
10: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.

0: Witam już wszystkich radiosłuchaczy po godzinie 8. To poranek Trendy Start. Dzisiaj czwartek, 30 dzień lipca. Kolejna godzina programu przed nami i tak do 11 raczyć was będziemy porannymi dźwiękami w wakacyjnym wydaniu, bo przecież no, lato i wakacje, co widać już za oknem, powracają, zwłaszcza, że powyżej 30 kresek dzisiaj ma meldować się na termometrach naszego regionu. Zatem mam nadzieję, że też na weekend te plany są. A jeśli ich brak, to my postaramy się standardowo dorzucić wam kilka propozycji na wakacje, na imprezkę, no i przede wszystkim też na wspólne spędzanie tego przemiłego czasu. No to co? Gramy dalej.
1: Twoje największe przeboje tylko w Trend Radio. Słuchaj non-stop.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Reklama.
1: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Moi drodzy, cofniemy się znów w czasie, jeśli chodzi o przeboje, które prezentujemy na naszej antenie, ale wakacyjny vibe cały czas towarzyszy nam od samego ranka, zwłaszcza, że za kilka minut troszeczkę przegadamy na naszej antenie, bo rozmowa dnia niebawem, a wcześniej, no właśnie, Garcia, Bamboleo.

0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
1: Dzisiaj gościem programu jest młodszy aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Coraz częściej pojawiają się komunikaty o osobach zaginionych. Z czego może to wynikać?
2: Komunikaty o osobach zaginionych wynikają prawdopodobnie z tego, że mamy większy dostęp w tej chwili do sieci, do social mediów, które nam pomagają w poszukiwaniach ewentualnie takich osób i potrafimy dzięki nim szybciej dotrzeć do większej ilości odbiorców i możliwości wyjścia, by móc odnaleźć taką osobę. Także tutaj bardzo często te komunikaty w telewizji, na stronach internetowych, czy też na portalach społecznościowych są bardzo popularne i popularnie stosowane przez właśnie organy, tak jak właśnie policja, która poszukuje właśnie osób. Dzięki temu nam jest dokonać takich właśnie czynności i dzięki temu możemy łatwiej dotrzeć do większej ilości odbiorców.
1: Jakie są przyczyny zaginięć i jakimi kryteriami kieruje się policja przy wstępnej ocenie okoliczności zaginięcia?
2: Bardzo często to są osoby, które w jakiś sposób deklarowały to, że chcą targnąć na swoje życie. Bardzo często to są osoby małoletnie, które w jakiś sposób zadeklarowały, że chcą uciec z domu. Bardzo często w taki sposób opieramy się na tych podstawach poszukiwawczych.
1: A jakie czynności podejmuje policja po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby?
2: W przypadku zaginięcia osoby musimy przyjąć zawiadomienie o zaginięciu takiej osoby. Jeśli oczywiście tutaj osoba odpowiedzialna, opiekun prawny, czy też osoba najbliższa zdecyduje się złożyć takie zawiadomienie, my dokonujemy analizy i oceny uzyskanych faktów i okoliczności zaginięcia, określając oczywiście też stopień poszukiwań, bo to też jest ważne, w jakich okolicznościach i jaką podstawę tutaj mamy do wszczęcia poszukiwań. Dokonujemy sprawdzenia i rejestracji informacji o zaginięciu. Tu mamy taki system, który odpowiada za rejestrację takiej osoby, to nazywamy to jest XIP. My rejestrujemy taką osobę po danych osobowych, po takich cechach charakterystycznych w takim systemie, któremu jeśli zostanie ta osoba gdzieś legitymowana, czy też dokonane sprawdzenia danych tej osoby, będzie w naszym systemie widniała jako osoba poszukiwana. My organizujemy dodatkowe i adekwatne do planowania działań mające poza czasem służby i siły środki ze stanu jednostki policji w celu wykorzystania ich w czynnościach poszukiwawczych prowadzonych na terenie naszej jednostki, czy też jednostki na terenie, której doszło do zaginięcia tej osoby. My tutaj wdrażamy wszystkie siły i środki, które tutaj są potrzebne i adekwatne do wdrożenia poszukiwań. Zaangażujemy Straż Pożarną, zespoły poszukiwawcze, przewodników psów służbowych i oczywiście ogłaszamy często też alarm na jednostce tutaj macierzystej, tak jak właśnie tutaj na Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Jest ogólnojednostkowy alarm i na danym terenie gdzieś organizujemy te poszukiwania, zbieramy właśnie policjantów i też te inne służby, które pomagają nam w poszukiwaniach. Po przyjęciu zawiadomienia także powiadamiam koordynatora wojewódzkiego do spraw zaginięć właściwej nadrzędnej jednostki policji. To jest taki koordynator, który przyjmuje takie zawiadomienie no i wpisuje w taki właśnie system. No i tak jak powiedziałem, niezwłocznie musimy zorganizować i przeprowadzić penetrację terenu ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej, dokonać sprawdzenia szpitali, zabezpieczyć ujawnione ślady i dowody związane z zaistniałym zdarzeniem. Bo tutaj też bardzo często są determinowane porwaniami. Tutaj mamy na przykład podejrzenie, że mogło dojść do porwania, no to musimy też zabezpieczyć ślady, w tym właśnie też DNA. Wykorzystujemy techniczne środki wsparcia. Tak, właśnie wcześniej powiedziałem, mamy Facebooka, mamy stronę internetową, mamy telewizję, która bardzo często właśnie nam pomaga właśnie w tych poszukiwaniach. No myślę, że to są te najbardziej istotne formy, w jaki sposób dokonujemy tych działań. No i przede wszystkim też delegujemy też takich policjantów, którzy bardzo często też przeglądają monitoringi, sprawdzają też ewentualnie możliwą drogę poruszania się takiej osoby zaginionej, żebyśmy my mogli na gorąco, jak najszybciej ustalić okoliczności i przebieg całego zdarzenia.
1: Jakie prawa mają rodziny osób zaginionych?
2: Najbliższa rodzina zaginionej ma wgląd oraz możliwość cały czas rejestrowania i być informowanym o tym, że o postępowaniu, bo tutaj wdrażamy takie postępowanie poszukiwawcze, i oni są informowani o tym, jak przebiega to postępowanie, ale musimy też pamiętać, że taka rodzina też ma obowiązki. Nie jest tylko tak, że te osoby mają prawa, bo my jako policjanci i służba, która wdraża te poszukiwania, musimy też być informowani przez nich o zmianach okoliczności, o możliwych podejrzeniach z ich strony, gdzie ta osoba może przebywać, no i ewentualnie o tym, w jaki sposób, gdzie ostatnio była widziana ta osoba i oczywiście o jej powrocie, bo czasem jest też tak, że ta osoba, którą poszukujemy, powróciła do domu i zostaliśmy o tym poinformowani.
1: A kiedy należy zgłosić zaginięcie osoby?
2: Tutaj, jeśli chodzi o zaginięcie osoby, no to mamy kategorię tych poszukiwań. No to jeśli mamy, nie mamy czegoś takiego jak telewizyjne 48 godzin. To jest mit, który gdzieś za mniejszych czasów pozostał. My jako martwiący się członkowie rodziny takiej osoby zaginionej powinniśmy niezwłocznie udać się do najbliższej jednostki policji i złożyć takie zawiadomienie o zaginięciu osoby. Tutaj mamy kategorię poszukiwań, gdzie my jako policjanci w jakiś sposób odnosimy się i wpisujemy to w poziom poszukiwań. Mamy tutaj poziom pierwszy dotyczący osoby, której zaginięcie związane jest z realnym, bezpośrednim występowaniem zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, dla którego ratowanie wymagane jest bezpośrednie i natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych z zaangażowaniem znacznych sił i środków ze strony policji. I tutaj na przykład dotyczący osoby małoletniej w wieku do 10 lat, małoletniej w wieku od 11 do 13 lat, zaginionej po raz pierwszy, bo tu też musimy pamiętać, że bardzo często jest tak, że te osoby też mogą kolejny raz opuścić miejsce zamieszkania, czy też uciec. Niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wymagającej stałego przyjmowania leków, których brak przyjęcia w odpowiednim czasie stanowi zagrożenie dla jej życia. Zaginionej w związku z realnym podejrzeniem popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu lub wolności, której zachowanie w realny sposób wskazywało na bezpośredni zamiar popełnienia samobójstwa, a natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych oraz zaangażowanie znacznych sił i środków z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do zapobieżenia zamachu samobójczego. No i tutaj mam jeszcze jeden ostatni punkt. Zaginionej w warunkach atmosferycznych zagrażających jej życiu w przypadku niezwłocznego nieodnalezienia. To jest poziom pierwszy. Mamy też poziom drugi i poziom trzeci. W poziomie drugim tutaj niższa kategoria, ale nie mniej ważna. Tutaj mamy osobę na przykład, która któryś już raz z kolei uciekła z domu na przykład, albo w jakiś sposób zaginęła. Już wtedy po prostu te siły i środki nie są już aż tak angażowane, natomiast są angażowane. My poszukujemy w każdej kategorii każdej osoby.
1: Zdarzają się przypadki, że ogłaszany jest child alert. Jakie przesłanki są do ogłoszenia tego alarmu?
2: Child alert może być uruchamiany w każdym i na każdym etapie prowadzonych poszukiwań, jeśli łącznie spełnione zostały następujące przesłanki. Osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności lub jej życia. Zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Uzyskano pisemną zgodę, której wzór stanowi załącznik numer 6 zarządzenia. Tutaj my opieramy jako policjanci się zarządzeniem numer 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2008 roku. No i oczywiście z posiadanych przez policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej. Tutaj, jak już wcześniej wspominaliśmy, Facebook pomaga nam bardzo często tym, żeby te osoby odnaleźć. Child alert, ten alarm, który gdzieś jest rozpowszechniony na poziomie właśnie medialnym, tutaj social mediów, jest tak miarodajny, tak skuteczny, że bardzo często w przeciągu 24 godzin udaje nam się takie osoby, czy też dzieci odnaleźć. To jest naprawdę skuteczne narzędzie.

0: do tego dziecka, tej osoby małoletniej, przez to nie możemy wdrożyć takiego alarmu. No, może w jakiś sposób zagrozić jego życiu.
1: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Za spotkanie dziękuję i zapraszam na odsłuchu na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: We wtorek do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu około 80-letniej mieszkanki Tarnowa. Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, nie informując członków rodziny, dokąd się udaje. Z uwagi na wiek oraz okoliczności zaginięcia istniało zagrożenie dla jej życia i zdrowia, dlatego natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Mundurowi sprawdzali miejsca, w których seniorka mogła przebywać oraz weryfikowali każdą informację. Przełom nastąpił po godzinie 20, kiedy policjanci uzyskali wiadomość, że poszukiwana kobieta może znajdować się w jednej z okolicznych miejscowości. Funkcjonariusze natychmiast udali się do wytypowanego miejsca, gdzie odnaleźli zaginioną mieszkankę Tarnowa. Seniorka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, a następnie wróciła pod opiekę swojej rodziny. Zakończyła się termomodernizacja budynku OSP Łosie. Projekt zakładał wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Ropa i została wsparta środkami zewnętrznymi w ramach programów wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych, w Pinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych.
3: Całkowity koszt zadania wyniósł około 379 tysięcy złotych.
5: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
3: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie odbyło się otwarcie poszerzonego oddziału kardiologii z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, pracownią hemodynamiki oraz pracownią elektrofizjologii. Rozszerzenie działalności oddziału to ważny krok w rozwoju opieki kardiologicznej i zwiększania dostępności nowoczesnej diagnostyki oraz leczenie chorób serca dla mieszkańców regionu. Nowe i rozbudowane przestrzenie pozwolą na kompleksową opiekę nad pacjentami wymagającymi zarówno diagnostyki, jak i specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji po przebytych chorobach i zabiegach kardiologicznych. Szczególne znaczenie ma rozwój pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. W Bartnem powstaje Muzeum Kamieniarstwa Ludowego, miejsce, które ma zachować pamięć o wielowiekowych tradycjach kamieniarskich regionu i przybliżyć je kolejnym pokoleniom. Obecnie prowadzone są intensywne prace rekonstrukcyjne dwóch zabytkowych łemkowskich chysz, które odzyskają dawny wygląd i historyczne znaczenie. Za realizację inwestycji odpowiada Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. W pierwszym budynku zaplanowano przestrzeń recepcyjno-biurową oraz nowoczesną ekspozycję muzealną. Drugi obiekt stanie się miejscem prowadzenia warsztatów oraz funkcjonowania profesjonalnej pracowni kamieniarskiej, gdzie tradycyjne rzemiosło będzie mogło być nie tylko prezentowane, ale także praktycznie przekazywane. Zakres inwestycji obejmuje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynków. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja.
2: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmienia

0: Umieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
11: Reklama.
12: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przychodzi taki moment, kiedy zatrzymujemy się na chwileczkę po to, aby sprawdzić, co dzieje się na ulicach większych miast regionu. Również i w tej godzinie Michał Sienicki zebrał i przedstawi najciekawsze, najcenniejsze informacje dla kierowców. Posłuchajmy więc.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Po raz kolejny wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Ruch odbywa się bez większych przeszkód. Zwalniamy tylko przy głównych skrzyżowaniach miasta. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicy Korczyńskiej, ulicy Podwale, ulicy Tkackiej, Grodzkiej, Wojska Polskiego i Sikorskiego. Generalnie ruch odbywa się sprawnie w tym mieście. W okolicy kilka utrudnień spowodowanych pracami drogowymi, m.in. w Iskrzyni na DK9. Remont mostu. Wyjaśnię szczególnie, uważajmy na ulicy Piłsudskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Szajnochy. Troszkę zwalniamy na 3 Maja i ulicy Metzgera. I tak wygląda sytuacja. Wyjaśnię jeszcze, sprawdźmy, co dzieje się w Górnicach. Tutaj możemy chwilkę przystanąć, jeżeli złapie nas czerwone światło na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Bardziej w centrum miasta zwalniamy na ulicy Kościuszki, ulicy Parkowej, Mickiewicza i Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Dzisiaj, moi drodzy, odstawiamy sałatki, odstawiamy owsianki, bo 30 dzień lipca to przecież Międzynarodowy Dzień Sernika. Ciasto, które dzieli Polaków bardziej niż polityka i ekstrakty z wanilii. Pytanie, które dzisiaj zadaje sobie cały internet, brzmi: z rodzynkami czy bez? Ja nie oceniam, ja tylko pytam i nie obiecuję zostawić bez odpowiedzi. Więc jeśli macie sprawdzone przepisy na ten właśnie słodki przysmak, to czekam pod adresem trendystart@trendyradio.pl.
1: Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Ternawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
2: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
1: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
3: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
1: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, poderwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
4: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
5: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
4: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
4: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
7: To jest
4: decydowani.
7: Idiotyzm, no.
4: A dlaczego?
7: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
8: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
9: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
4: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
1: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
2: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
1: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
3: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
1: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
4: It is just an offer, not an obligation.
1: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Czas już na kolejne informacje pogodowe na antenie Trend Radia. Dzisiaj prawie bezchmurne niebo nad Podkarpaciem i także nad Małopolską, a z każdą kolejną godziną słupki rtęci idą w stronę 30 kresek. W dniu dzisiejszym będą miejsca, gdzie ta bariera zostanie przekroczona. Chociażby tak ma być w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu czy Dębicy. Do 25 km na godzinę z południowego wschodu powieje nam wiatr. Ciśnienie 1015 hektopaskali. No i termika zapowiada się na upalną i suchą, ale jutro jeszcze cieplej. Nawet 37 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Reklama.
0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Skoro dzisiaj tyle słońca w całym regionie, to my też otwieramy kolejną godzinkę słonecznym hitem, których u nas ci pod dostatkiem w takie dni jak właśnie dzisiaj. Wakacje trwają, dobre humory mam nadzieję dopisują, a u nas przed przeglądem prasy w wydaniu Ewy Bukowieckiej jeszcze właśnie ten utwór Jump and Joy, Sunny Day. Lista staroci dzisiaj tak na dobre zadomowiła się w poranku, ale właśnie, żeby nie było szablonowo, żeby nie było zawsze tak samo.

Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama. Dziś na początek zaglądniemy do Gazety Krakowskiej. Czarna środa w Tatrach Słowackich. Mimo natychmiastowej reakcji świadków, akcji ratowników górskich i załogi śmigłowca, w Dolinie Mięguszowieckiej zmarł 59-letni obywatel Polski. Mężczyzna upadł na szlaku i doznał ciężkich obrażeń. W Krynicy Zdroju trwają ważne inwestycje, które wpłyną na komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Na naszych oczach zmienia się jeszcze do niedawna zaniedbany i nieczynny dworzec PKP, który odzyska swoje dawne funkcje, ale stanie się też kulturalnym miejscem na mapie uzdrowiska. W przyszłym roku turyści i mieszkańcy będą mogli korzystać z oświetlonego i wyremontowanego traktu spacerowego na górę parkową, a na szczycie powstanie także pszczeli zakątek. Problem utrzymującego się niskiego poziomu wody w Klimkówce stał się przedmiotem działań parlamentarnych. Poseł Ryszard Wilk podczas posiedzenia Sejmu zwrócił się do ministra infrastruktury z wnioskiem o przeanalizowanie obowiązujących zasad gospodarowania wodą w zbiorniku. Resort zapowiedział zbadanie sprawy. Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Górnickiego oraz Placu Kościuszki w Oświęcimiu ruszyła przebudowa sygnalizacji świetlnej. W związku z tym w najbliższych tygodniach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w centrum miasta.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Odłóżmy na chwilę prasę lokalną, posłuchajmy raportu policyjnego z dróg regionu.
2: Noc na podkarpackich drogach upłynęła spokojnie, bez wypadków. Natomiast dziś rano przed godziną 8 w Lesku na ulicy Unii Brzeskiej doszło do zderzenia 3 samochodów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na osobowy samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, najechały 2 inne pojazdy. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Poza tym zdarzeniem policjanci wzywani są do niegroźnych stłuczek. Do jednej z nich doszło około godziny 7 w Lubeni w powiecie rzeszowskim. Na szczęście w wyniku kolizji Toyoty i dostawczego Renault nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 29 lipca doszło do istotnych zmian w strukturach władz powiatowych. Dotychczasowy członek zarządu powiatu Zbigniew Staniszewski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Powiatu. W związku z objęciem przez Zbigniewa Staniszewskiego funkcji przewodniczącego Rady konieczne stało się uzupełnienie składu organu wykonawczego. Na powstały wakat w zarządzie powiatu powołany został radny Grzegorz Pers, który jeszcze kilka dni wcześniej sprawował funkcję przewodniczącego Rady Powiatu, zanim został z niej odwołany.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mężczyznę, który oszukał starszą kobietę i jej syna, podając się za policjanta. 19-latek spędzi najbliższe miesiące w areszcie, wyjaśnia aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ustalili, że na terenie naszej gminy mogą przybywać osoby, które próbują oszukać seniorkę metodą na tak zwaną legendę. W wyniku swoich intensywnych działań na gorącym uczynku zatrzymali 19-latka, który odebrał od seniorki reklamówkę z pieniędzmi. W reklamówce znajdowała się spora kwota pieniędzy, było to ponad 120 tysięcy złotych. Oszuści pod legendą o wypadku drogowym, w którym miała uczestniczyć jej córka, wykorzystali ufność, troskę matki.

0: mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca. Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których terminy wypłaty czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.
0: Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Część spraw w starostwie powiatowym w Tarnowie można załatwiać już za pomocą urzędomatu. Przed budynkiem przy ulicy Ostrogskich, w którym mieści się Wydział Transportu i Komunikacji, dostępny jest automat umożliwiający odbiór dokumentów o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu. Zasada działania urzędomatu podobna będzie do popularnych paczkomatów, z tą różnicą, że przeznaczony będzie tylko do spraw urzędowych. Podczas składania wniosku o wydanie dokumentu trzeba będzie zaznaczyć, że chce się go odebrać za pomocą automatu. Gdy dokument będzie gotowy, petent otrzyma na telefon komórkowy SMS z informacją oraz specjalny kod PIN. Będzie mógł odebrać ten dokument po akceptacji regulaminu i złożeniu podpisu na ekranie w ciągu 48 godzin. Jeśli w tym czasie nie odbierze dokumentu, trafi z powrotem do urzędu i wtedy będzie trzeba zgłosić się po niego już osobiście w godzinach pracy starostwa. Ponadto urządzenie posiada duży, czytelny 12-calowy ekran z możliwością zmiany kontrastu, jak również obsługi w 4 językach – języku polskim, angielskim, ukraińskim i niemieckim. Ekran dotykowy został umieszczony na optymalnej wysokości, umożliwiającej jego wygodną obsługę, między innymi przez osoby niepełnosprawne. W automacie jest 91 skrzynek. Urzędomat ma mieć rozszerzany katalog urzędowych spraw, które załatwiać będzie można poprzez to urządzenie. Koszt inwestycji to prawie 144 tysiące złotych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada? W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
7: Reklama.

0: Dziękuję.
1: W dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do gazety Codziennej Nowiny. A dziś między innymi o niskim poziomie wody w Wisłoku, a także o milionach dla Podkarpacia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Czas już na Gazetę Codzienną Nowiny. Zakończyły się poszukiwania zaginionego 38-letniego mieszkańca Rzeszowa. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji, wczoraj rano odnaleziono ciało mężczyzny. Okoliczności jego śmierci będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Ponad 178 milionów złotych trafi do samorządów z województwa podkarpackiego w ramach nowego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O pieniądze będą mogły ubiegać się gminy i powiaty planujące budowę, przebudowę oraz remonty dróg. Tegoroczny nabór ma zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia przez większą liczbę samorządów. Poziom Wisłoka w Rzeszowie jest bardzo niski. W niektórych miejscach rzekę dosłownie można przejść suchą stopą. I lepiej przynajmniej w najbliższych dniach nie będzie. Przed nami upalny weekend z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Rzeszów testuje nowe biletomaty. Czy zastąpią te już wysłużone i nierzadko niedziałające? Przy przystanku na Alei Piłsudskiego zamontowano nowy biletomat. Stoi w sąsiedztwie starego. Oba jednak mocno się różnią. Stary jest potężny i wyraźnie już nadgryziony zębem czasu. Nowy, smukły i z dużo większym panelem wyboru. Drugi, jak słyszymy w ratuszu, stanął na Placu Wolności.
0: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trendy Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, Ewa Bukowiecka również zabrała nas do krainy lokalnych gazet, tych z Podkarpacia i Małopolski, które piszą nam właśnie o tym, co dzieje się w regionie. My też trzymamy rękę na pulsie, zapraszamy was na naszą internetową stronę www.trendradio.pl. Tam sporo cennych wiadomości z regionu Podkarpacia i Małopolski. A kto czeka na wiadomości w takim globalnym wydaniu, to bądźcie ze mną za kilka minut. Serwis informacyjny o 10:00, a ta godzina, no już za kilka minut wybije na zegarze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wardycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
2: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
1: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł, to rakieta czy dron.
3: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
1: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
4: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
5: Huk był straszny. Zatrzęsło się w domu.
6: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
4: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
1: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
7: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
1: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
8: Na podkarpackim i małopolskim niebie od samego ranka bezchmurnie, a dzisiaj termometry przekroczą nam 30 stopni Celsjusza. Idzie zdecydowanie ten cieplejszy akcent lata i wakacji, bo termometry dzisiaj i jutro przekroczą 30 kresek. Jutro nawet synoptycy mówią nam o 36 stopniach Celsjusza w regionie w ciągu dnia. Natomiast w ciągu najbliższych godzin zobaczymy na barometrach 1016 hektopaskali wiatr w porywach 25 km na godzinę powieje z południowego wschodu. Biometr mamy niekorzystny.
9: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Trendy Radio.
15: Trendy Radio.
0: To trendy, hity
15: wszechczasów, wszechczasów.
8: Jest czwartek, jest 30 dzień lipca i jest też program Trendy Start. W zasadzie ostatnia godzina przed nami, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie. Łukasz Michtal, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie i w dalszym ciągu bądźcie razem z nami, zwłaszcza ci, którzy szukają alternatywy na rynku pracy. Dzisiaj troszeczkę wam pomożemy rozwiązać może niektóre problemy, bo giełda pracy w każdy czwartek też melduje się w porannym programie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, Pilarz 3, Bukowsko. Konserwator, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Sanok. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Psychoterapeuta, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krosno. Sprzedawca, Lesko. Ślusarz, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: To już czwartkowe w zasadzie przedpołudnie, a więc powoli myślimy sobie, kiedy tutaj weekend będzie, ale z górki już. Połowa czwartku, później piątek i można będzie troszeczkę znów poimprezować, a dziać się będzie wiele w regionie, zresztą będziemy wam już podpowiadać, jak kulturalnie można wykorzystać ten weekend. A jeśli chodzi o poranek w rytmie najlepszych hitów, to w trendy hicie dnia melduje się już teraz David Guetta i ten utwór, który właśnie też można zaryzykować i powiedzieć, że to jeden z wakacyjnych hitów lat minionych. The World Is Mine.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
3: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
4: Skoda.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Do młodzieży świat należy. Tak można teraz powiedzieć o kolejnym fajnym projekcie, który został przedłużony, bowiem do 31 sierpnia bieżącego roku przedłużono termin zgłaszania prac do konkursu Młodzi rozkręcają Podkarpacie, skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku 15-20 lat. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego materiału wideo promującego społeczne i obywatelskie zaangażowanie młodzieży oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Podkarpackie Rozmowy. Porozmawiajmy o dialogu i współpracy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się termomodernizacja budynku OSP Łosie. Projekt zakładał wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Ropa i została wsparta środkami zewnętrznymi w ramach programów wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych, w Klinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych.
1: Całkowity koszt zadania wyniósł

0: usługi specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji po przebytych chorobach i zabiegach kardiologicznych. Szczególne znaczenie ma rozwój pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Dobiegły końca dwie ważne inwestycje drogowe zrealizowane przez województwo podkarpackie przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok na terenie miejscowości Grabownica-Starzeńska. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz podniesienie standardu infrastruktury drogowej. W ramach zadań wyremontowano około 350 metrów istniejącego chodnika, wybudowano około 200 metrów nowej drogi dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 500 000 zł, z czego 275 tysięcy stanowi wkład własny gminy Brzozów. W Bartnem powstaje Muzeum Kamieniarstwa Ludowego, miejsce, które ma zachować pamięć o wielowiekowych tradycjach kamieniarskich regionu i przybliżyć je kolejnym pokoleniom. Obecnie prowadzone są intensywne prace rekonstrukcyjne dwóch zabytkowych łemkowskich chysz, które odzyskają dawny wygląd i historyczne znaczenie. Za realizację inwestycji odpowiada Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. W pierwszym budynku zaplanowano przestrzeń recepcyjno-biurową oraz nowoczesną ekspozycję muzealną. Drugi obiekt stanie się miejscem prowadzenia warsztatów oraz funkcjonowania profesjonalnej pracowni kamieniarskiej, gdzie tradycyjne rzemiosło będzie mogło być nie tylko prezentowane, ale także praktycznie przekazywane. Zakres inwestycji obejmuje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynków. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja.
1: Reklama. Co wspólnego masz użeli dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Czwartkowe przedpołudnie, słuchacie programu Trendy Start. Za oknami coraz więcej pięknego słońca, coraz cieplej. A więc to jest jeszcze sygnał, że lato tego właśnie wakacyjnego czasu nie powiedziało nam ostatniego słowa. Ale przy okazji gorąco zrobiło się też na Lubelszczyźnie, bowiem krater, a także fragmenty niezidentyfikowanego obiektu znaleziono na polu w Tarnawie Kolonii w powiecie biłgorajskim. Miejsce znajduje się około 2 kilometry od najbliższych zabudowań. Teren zabezpiecza wojsko, policja, a także straż pożarna. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną o godzinie 3:40. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w teren rejonu skierowano myśliwiec F-16. Po 6 minutach, jeszcze przed jednoznaczną identyfikacją, obiekt zniknął z systemów radiolokacyjnych.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Prix Commerce. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Zbliża się godzina 11, zbliża się też najświeższe wydanie informacji z kraju i ze świata, a tymczasem mam jeszcze informację, bowiem Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kolejne 1,5 miliona złotych na realizację podkarpackiego czeku turystycznego 2026. Środki trafią do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a wraz z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki łączny budżet programu wyniesie 3 miliony złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lolszczyźnie. Sprawę wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
2: Te śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się stało. Ten obiekt jest na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższej zabudowań.
1: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Grek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
3: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść wybuchu?
4: W zasadzie nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
3: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
4: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. No tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrywana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
1: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
5: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Times, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
1: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę 8-krotnie wyższą od mandatu.
6: W ciągu dnia nad naszym regionem bezchmurne niebo, powyżej 30 stopni Celsjusza. Zobaczymy dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, nawet w Puszczu, Krakowie, Rzeszowie. Porywy wiatru do 20 km na godzinę. Dzień upłynie nam bez opadów, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Termika upalna.

0: i sucha. Biometr niekorzystny, ale my zawsze robimy wszystko, żeby odwrócić to, co funduje nam pogoda, aura. Chociaż zdecydowanie już dużo uśmiechów widać na twarzach naszych radiosłuchaczy. Przede wszystkim z tego powodu, że idzie ciepły czas, zwłaszcza weekend, który przyniesie nam falę ciepła. Zatem idealny czas na wypoczynek. Chociaż dzisiaj dopiero czwartek i ten czwartkowy program czas już kończy. Łukasz Wichtal, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam jutro tuż po 6:00. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Achewiasie. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykwcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 90
1: dla was.
2: Dzień dobry, hello, witamy, ale program.
3: Ale 90 parnik.
2: Parnik.
3: Chciałam powiedzieć, że no właśnie.
2: I mamy teraz dylemat za nią. Co tutaj zrobić, żeby was za bardzo nie przegrzać? Bo
3: no nie.
2: Ta audycja służy temu właśnie, że no, jakby taniec, ruch i tak dalej potęguje oczywiście odczucie ciepła, a tu pasuje mrozić.
3: No nie, ale przy takich
2: Ania, mrożoną herbatę.
3: Uwielbiam, bardzo lubię.
2: Ale
3: tylko pamiętajcie, żeby po słodzie się jest
2: miałam
3: ciepła.
2: Miałam tego nie mówić, bo mam kolegów, którzy dzisiaj pracują na dachu. I co
3: o
2: sobie
3: nie,
2: pomyśleli?
3: Panowie.
2: Właśnie.
3: Panowie, ale jest jeden plus. Takiej opalenizny jak wy nie będzie miał nikt.
2: No chyba tak, to na pewno. A pamiętajcie o filtrach, to bardzo istotne i ważne.
3: Czapki na głowę, chociaż najbardziej upalnie Marcin ma być w sobotę. 39
2: panowie, żadne
3: stopni.
2: Czapki, ona się nie zna. Kaski.
3: Kaski, te... Marcin, ale mnie zagiął. Ty to jesteś.

0: Trend Radio.
1: Witaj, live.
2: Live, pojawia się na antenie Trendy. Ja podchodzę do tej piosenki, ale też do tego zespołu tak osobiście podchodzę, wiesz?
1: No wiem, mówiłeś no mi, właśnie, że pierwszy raz się całowałeś przy tym hicie.
2: Znaczy, no nie pamiętam, że akurat, no to ja mam akurat inne odczucie.
1: No wiem,
2: inne.
1: Że ci się nie podobało, wiem.
2: Nie, nie o to chodzi. Pojawiła się piosenka Kamila i mi się bardzo spodobała. I do tego chciałem dążyć,
1: żeby się
2: tak po prostu ten numer spodobał. No, że łatwo rozagrać teraz.
1: I tak, moi drodzy, no właśnie.
2: Sam się do tego brzam.
1: Nie?
2: No.

0: Reklama.
1: Sklep i hutownia Baron Sanoku oferuje tylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A w Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Fleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
4: Twój region, twoje radio, trendy.
5: Erotic, Head Over Heels.
6: Tak, kawałek, który jest mniej znany. Dużo z tych hitów takich bardziej, że tak to określę, chwytliwych od
5: ale
6: Erotic.
5: Ten jest całkiem.
6: Ale ten jest całkiem poznany.
5: Na przebicie.
6: Oczywiście w latach 90. Pozdrawiamy wszystkich, którzy chodzili wtedy na imprezy. Chodziłaś?
5: No pewnie.
6: No i co?
5: Ja jestem imprezowiczką.
6: Odczucie oczywiście było takiego wyjątkowego poczucia spełnienia.
5: No.
6: Tanecznego przy tym utworze na pewno.
5: Ja uwielbiam ten.
6: Jakie wasze odczucie odnośnie lat 90?
5: Czekamy na wiadomości.
6: Bardzo jesteśmy ciekawi. Naprawdę bardzo.

0: Silver, Why Worry.
1: Why Worry.
0: Do Belgii się przenosimy tym razem. Muzyka dance tam królowała w tym czasie. Oczywiście zespół tworzy wokalistka Sylvie Deby oraz muzyk i autor piosenek Wout van Dezel. Także no, był to całkiem zgrany team, jak możecie słyszeć.
1: Możecie słyszeć, a my oczywiście słyszymy już teraz najfajniejszy dźwięk, który, no, jakby nie patrzeć, pochodzi od Silver.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: No mercy, where do you go?
2: No właśnie, niemiecki zespół, który podbił, słuchajcie, w roku 96 chyba, no właśnie, listy przebojów, ale też podbił serca swoich odbiorców.
1: Tak jest.
2: Za sprawą oczywiście tego przeboju.
1: A co najlepsze, zespół pochodzi z Niemiec, bo też wyprodukował go niemiecki producent Frank Farian, ale największy sukces odniósł w Miami.
2: Miami? O, tak, Vibes.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Radio Region.
1: Wczoraj przed godziną 6 służby ratunkowe zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 28 w miejscowości Szebnie w powiecie jasielskim z udziałem jednoślału oraz samochodu ciężarowego. Jak ustalono, do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania skutera przez kierującego samochodem ciężarowym marki Mercedes. W wyniku tego kierujący jednośladem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. 37-latek doznał obrażeń, między innymi głowy. Mężczyzna trafił do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Prawie 15,5 tysiąca tarnowian deklarowało już, że płaci w mieście za odpady i tu rozlicza podatki, co uprawnia ich do korzystania z tarnowskiej karty miejskiej w wersji premium. Warto to zrobić, bo z niej przydają się na przykład podczas korzystania z basenu. Od 25 czerwca do 22 lipca zaktualizowano 2,5 tysiąca kart miejskich, a dodatkowo ponad 1000 osób złożyło wnioski o wydanie nowej karty lub duplikatu. Część mieszkańców w ramach przypomnienia otrzymała też maila z prośbą o zaktualizowanie swych deklaracji. Najprościej zaktualizować dane online. Można też zrobić to tradycyjnie, składając papierowe oświadczenie w Urzędzie Miasta Tarnowa lub w kasach biletowych na przy okazji zakupu biletu. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec między innymi malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
2: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmie zakup, transport, nasadzenie 74 drzew, 613 krzewów oraz montaż ozdob donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń, wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
4: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański, platan klonolistny. W pasach zieleni przy ulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tawoła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej krzewów, pojawią się te mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się miejsce dla roślin jednorocznych.
1: Zadanie jest jedynym z elementów projektu Jasło, na którego realizację jaśle

0: Cena sprzed obniżki 8 zł.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij Besto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna Mium.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W Gazetce Prix Commerce. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
8: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
9: Kapitan Hollywood Project.
10: Tak, pojawia się, no właśnie, niemiecka eurodance'owa, która jednocześnie zapoczątkowała ten nurt muzyki. Oni zaczynali, to mogę śmiało powiedzieć, wraz z nastaniem dekady lat 90. I co? Trzeba było zrobić coś innego.
9: No i zrobili.
10: Tak, trochę kawałki odbiły od lat 80., choć ten dance był zachowany, to jednak już innymi brzmieniami pod względem oczywiście syntezatorów, które już były bardziej rozwinięte. O tak, no pod ty, taką
9: ty,
10: muzykę.
9: Ty bardziej technicznie patrzysz teraz, nie?
10: Dziś technicznie, ale też bardziej technicznie zaczęło się grać.
9: No nie?
10: No oczywiście. Przecież na przykład Skuter, który w latach 90. początkiem, ale wiesz, on grał już wtedy rave.
9: A no tak.
10: Nikt o tym nie wiedział, że coś takiego istnieje.
9: No, a tu proszę.
10: A oni zaczęli coś takiego już robić i po prostu zobacz.
9: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś Skutera?
10: Skutera 92
9: I
10: albo
9: co
10: pierwszy.
9: Co powiedziałeś?
10: No, to dziwna taka muzyka, szybka jakaś taka, dokładnie, ale był taki vibe, słuchajcie, na samym początku lat 90. na tą szybką muzykę, jednak się nie przyjął, a
9: Jessie
10: po latach...
9: chyba też tak próbowała,
10: tak,
9: nie?
10: Tak, a po latach jednak to się odwrócił, ale to już po roku 2000.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Eddie Murphy, Party All The Time.
2: Tak, powiemy coś więcej o tym amerykańskim aktorze filmowym, tak, i głosowym w zasadzie.
1: No tak,
2: nie?
1: Bo też... Był chyba osłem w Shreku, nie?
2: Chyba tak. Ale to fajnie, nie?
1: No bardzo, ja uwielbiam. Ale też jest komikiem, to wiesz, Marcin.
2: Jakie ty masz, moja droga, odczucia, ale ja, gdy jestem w kinie, to jakoś tych dubbingów nie za bardzo.
1: Wiesz, ja lubię, do Shreka uwielbiam w ogóle
2: dubbing?
1: Cały dubbing, no pewnie.
2: Ale nasz polski?
1: No nasz polski, no okay. Przecież wiesz.
2: Okej, okay. No to a tutaj...
1: Najbardziej lubiłam Pinokia.
2: Nie, oczywiście.
1: I tak, ciasteczka.
2: No oczywiście, tutaj w przypadku tego akurat to się, że tak powiem, dołożę do ciebie, że tak. Natomiast wszystkie inne, albo większość innych, no to różnie to już z tym jest.
1: Nie, no jestem różnie.
2: Raz lepiej, raz gorzej, ale jednak ta wersja oryginalna mi bardziej odpowiada. Top. Nie wiem dlaczego.
1: Ale jeżeli chodzi o polski dubbing, to ja jestem na tak, Marcin.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla ciebie.
3: Stevie Nicks, Earth of 70.
4: Dawno amerykańska wokalistka rockowa.
3: Fleetwood Mac, dokładnie tak. Z tym, że no jak zaczęła karierę solową, no to również dorobiła się tej multiplatynowej płyty.
4: I to jest taki czas dla każdego artysty, no, że rozciąga skrzydła.
3: No tak, tak.
4: Już na całego, a później już tylko leci, nie?
3: Ty,
4: na tej sławie.
3: Ty pisałeś wiersze? Tak,
4: nie, tylko mówię, że to właśnie tak jak rozmawiam z różnymi artystami, to jest tak, że jak dojdziesz do jakiegoś punktu, to rozwijasz skrzydła, a później już jesteś z górki.
3: No.
4: Faktem to tak jest.
3: No masz rację.

0: Aqua i Dr. Jones. Słuchajcie, ten duński
1: zespół... takiego doktorka by poszedł,
0: no właśnie, zasłynął wieloma przebojami, między innymi tym, aczkolwiek w latach 90., chyba bodajże w 97. roku, miała absolutnie premierę taka piosenka Barbie Girl, no i wkradła się w serca wszystkich, no i opanowała też rynek, no, taki trochę zabawkowy, nie?
1: No... 100%. No, ale zrobili reklamę,
0: zrobili,
1: nie?
0: Reklamę, no dokładnie tak.
1: I nawet nie wiedzieli, że to będzie
0: to
1: reklama.
0: Aqua.
1: Tak jest. No to gramy już teraz.

0: jak gorąco.
1: No jest, a jutro będzie gorzej.
0: Gorzej?
1: Mhm.
0: Ale powiem szczerze, że są z tego plusy, dlatego że no, narzekaliśmy, że ten lipiec taki sobie, a tu końcówka dopisuje. No, nawet za bardzo, nie?
1: Za bardzo, Marcin. Także początek będzie bardzo upalny, szczególnie weekend, także dbajcie o siebie, moi drodzy.
0: I ciekawe, to jest jeszcze takie zagadnienie, czy w sierpniu doczekamy się takiego, wiesz, tygodnia upału.
1: No.
0: 2 tygodni upał.
1: Może być ciekawe.
0: A może na koniec tak będzie?
1: A może będzie deszczowo pod koniec?
0: Nie, deszczowo będzie we wrześniu. Tam w okolicach Słowenii.
1: A słyszałam, tak Słowenia, że ma padać.
0: Słowenia na pewno też północna część, część
1: czyli
0: Chorwacji.
1: Czyli ten front tam pójdzie.
0: Tak, tam pójdzie, no i oczywiście Węgry.
1: Słyszycie, jak będziecie tam na wakacjach, to pogody nie będzie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledztwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
2: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
3: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
2: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
1: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
4: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
1: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
5: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
1: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.

0: Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody, ale pięknie, ale słonecznie, 32 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. W nocy, no nie tak ciepło, ale to chyba dobrze, bo na termometrach 15 stopni. Jutro prawdziwa palma, 36 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w sobotę, no nie ma żartów, moi drodzy, bo 39 stopni. Także dbajcie o siebie w tym upalnym czasie, pijcie dużo wody. No niestety takie temperatury no, są też niebezpieczne dla naszego zdrowia. Natomiast w niedzielę upalnie, ale nie aż tak, bo na termometrach 30 stopni.
1: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. No chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie na takie temperatury, ale na pewno dzisiaj no, przydałoby się coś ultra zimnego do picia. No ja tu się chłodzę lemoniatką, kostkami lodu. No i muszę Wam szczerze przyznać, że no, mamy u nas studio bardzo fajną lodówkę, która chłodzi mi właśnie arbuza. Także jeżeli, no dokładnie, lubicie takie sezonowe owoce, to też warto z tego korzystać. A już teraz na ochłodę, no, no właśnie, i to jest kolejny błąd, bo przy takich upalnych hiciorach no chyba ochłodzić się nie da. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Serdeczne pozdrowienia dla dziadka Jurka. Prosimy o piosenkę Ireny Jarockiej, Kawiarenki od wnuków. Ale pięknie zagramy. Jak byłam młodsza, to też była jedna z moich ulubionych piosenek. Naprawdę przepiękne wspomnienia. Super wrócić muzycznie do tamtych lat. I pana Jurka bardzo gorąco pozdrawiam również.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada? W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: Pozdrowienia dla Kamili, która właśnie jest w drodze na wakacje. Szczęśliwej podróży. Proszę o jakąś wakacyjną piosenkę. Uhuhu, Kama, gdzie się wybierasz? Czekam na wiadomość od ciebie. No, pewnie w jakieś piękne miejsce, ale w jakie? Daj znać. No, coś wybiorę, fajnego wybiorę.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: W dniu urodzin wszystkiego najlepszego. 100 lat zdrówka kochanej żonie Grażynie życzy również kochany, chyba kochany mąż Staszek, Papa Dance i Nietykalni. No mam nadzieję, że kochany, ale to już chyba pozostaje do oceny pani Grażynce, której życzymy całą redakcją Trendy Radia dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Ale ma pani cudowną pogodę na urodziny, nie? Sezon lwa w końcu.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Serdeczne pozdrowienia dla kolegi z pracy Pawła, który wydajnie pracuje i słucha waszego radia. Koleżanka Marta Garcia Bamboleo dla wszystkich. Oj, Martusia, dziękuję bardzo gorąco. I Pawle, no cieszymy się, że przy takich fajnych rytmach jeszcze jesteś w pracy. No coś pięknego. Pozdrawiam raz jeszcze mega gorąco. No i taki oto słoneczny utwór. To jest dopiero to.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podczas sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 29 lipca doszło do istotnych zmian w strukturach władz powiatowych. Dotychczasowy członek zarządu powiatu Zbigniew Staniszewski został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Powiatu. W związku z objęciem przez Zbigniewa Staniszewskiego funkcji przewodniczącego Rady konieczne stało się uzupełnienie składu organu wykonawczego. Na powstały wakat w zarządzie powiatu powołany został radny Grzegorz Pers, który jeszcze kilka dni wcześniej sprawował funkcję przewodniczącego Rady Powiatu, zanim został z niej odwołany. Kryminalni z Rzeszowa zatrzymali sprawcę kradzieży szczególnie zuchwałej. Mężczyzna wyrwał seniorce torebkę i zabrał jej laskę ortopedyczną. Na skutek zdarzenia pokrzywdzona przewróciła się i nie mogła sama wstać. Pomogli jej przechodnie, którzy o wszystkim powiadomili służby. Lekko poturbowana 91-latka trafiła do szpitala, a 67-latek do policyjnej izby zatrzymań. Mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
3: Mundurowi, którzy pojechali na wyzwanie na ulicy Mochnackiego, zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy 91-letniej mieszkance Rzeszowa. Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z kościoła została napadnięta. Nieznany mężczyzna, który szedł za nią, nagle wyrwał jej torebkę, w której znajdowała się niewielka kwota pieniędzy i rzeczy osobiste. Zabrał jej także laskę ortopedyczną, którą wspomagała się przy chodzeniu. Na skutek napaści kobieta przewróciła się i nie była w stanie sama się podnieść. Pomocy udzielili przypadkowi przechodnie, którzy zaopiekowali się nią do przyjazdu na miejsce służb. Policjanci szybko wytypowali mężczyznę, który mógł dokonać tego przestępstwa.
2: 67-latek został zatrzymany kilkadziesiąt minut później na terenie Rzeszowa. Już podczas wstępnego rozpytania przyznał się do tego czynu. Dobrowolnie wydał też 90 zł, które zabrał z portfela pokrzywdzonej. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 sierpnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby,

0: zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca. Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których terminy wypłaty czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.
1: Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
9: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Koszt złotówka plus VAT.
13: Panowie z hali, która już kawa leci, myślę, że robota przynajmniej tak samo szybko. Baciary, nie lubię swojej roboty. Pozdrowienia dla Marka, Kacpra i Sebastiana. No, różnie to bywa, nie, z tą pracą. Czasem jest jej więcej, czasem mniej, ale jak jest, no właśnie, dobre towarzystwo i super ekipa,
14: no to panowie, nie mówcie, że nie pracuje się lepiej. No pracuje i to znacznie.
13: Pozdrawiam w takim razie Marka, Kacpiego i Sebę. Lecimy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dla kochanej Edytki od kochającego Wojtka z gorącymi pozdrowieniami. Miłego dnia. Oj, słodziaki, dobrze was tu słyszeć. No i życzę oczywiście udanego czwartku. Kolejne pozdrowienia tym razem od słuchacza z Jedlicza. Tego, co najlepsze, no to pewnie ktoś ma urodziny. Życzymy całą redakcją Trendy Radia wszystkiego najpiękniejszego.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama. Trendy Radio.
7: Hej Trendy, chciałbym przesłać energetyczne pozdrowienia dla mojego brata Marka, który dzielnie walczył wczoraj z ogrodem i dziś sobie musiał wziąć urlop na żądanie. Buona sera jako dedykacja, pozdrawiam Sylwię. Oj Sylwia, super pozdrowienia, no czuć w nich taki dobry vibe i to mi się podoba. A jeżeli chodzi o brata, no niestety, ale czasem tak jest, że jak człowiek, no... fizycznie dużo, dużo pracuje, no to jest takie zmęczenie materiału. Także no, mamy nadzieję, że Marek sobie dzisiaj odpocznie. No, chociaż przy takim upale, no to też lekko nie ma.

Dobra, ja zmykam. Trzymajcie się. No i pozdrawiam oczywiście urlopowiczów, którzy no pogodę mają po prostu jak na zamówienie. Hej, a Filip Waćkowski przejmuje antenę. Bye!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński, krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10, powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorodem.
2: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
1: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
3: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
4: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
1: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezar Jaszczyk.
5: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację 1 ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
1: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
6: Uf, jak gorąco, jak gorąco, 33-34 stopnie dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce. To zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Do tego słonecznie, w nocy 18 kresek, a jutro jeszcze goręcej, jeszcze cieplej, nawet 36 w cieniu. A o cień wcale nie będzie łatwo. Takie temperatury mają utrzymać się przez tydzień.
7: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region
11: Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
12: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
13: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Gorąca druga zmiana. No upalnie, niemiłosiernie. Oczywiście pamiętajmy pić dużo wody, chronić się przed słońcem i słuchać Trendy Radia. To są takie rzeczy obowiązkowe. Teraz Pudzian Band i wakacyjnie, zaglądamy do chałupa.

0: Trendy Radio.
1: Koniec lipca, za chwilę znów zima. Tak rapował kiedyś Tako, chociaż ciężko dzisiaj po pogodzie stwierdzić, żeby ta zima się zbliżała. Gorąco, nie? 30 dzień lipca, no końcówka lipca. Oczywiście mamy czwartek. Imieniny obchodzą Julita oraz Piotr. Wszystkiego najlepszego. Poranki coraz ciemniejsze. Noce, wieczory coraz krótsze. Dzisiaj słońce zajdzie o 20:30 w naszym regionie, co oznacza, że dzień krótszy od najdłuższego o godzinę i 11 minut. A do końca lata jeszcze 54 dni. Wracamy do grania, oczywiście mkniemy sobie przez to czwartkowe popołudnie w rytmie najlepszych wakacyjnych brzmienie.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Ale dzisiaj jest pyszne święto. No nie uwierzycie. No musimy jeść. Musimy jeść deser. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika. Do Polski sernik trafił za sprawą króla Jana III Sobieskiego. I teraz rozumiem, dlaczego on jest na banknotach. Jakaś tam bitwa pod Wiedniem. Ale sernik załatwił. Sernik. Smacznego. Czy to z rodzynkami, czy bez, czy baskijski. Bardzo modny w ostatnich miesiącach. Sam nawet ostatnio zrobiłem. Było warto. Było pysznie, ale o kalorie to nie pytajcie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 45-latek kierujący Renault. Dalszą jazdę uniemożliwił mu świadek, który o wszystkim powiadomił policjantów. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo kierującemu Renault grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
2: W poniedziałek, tuż przed godziną 21 w Strzyżowce, policjanci otrzymali zgłoszenie o prawdopodobnie nietrzeźwym kierującym, który zaparkował swój pojazd na ulicy Łukasiewicza w Strzyżowie. W rozmowie ze świadkiem zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że w trakcie jazdy zwrócił on uwagę na jadący przed nim dostawcę Renault. Zachowanie kierowcy wskazywało, że może on być pod działaniem alkoholu, ponieważ miał duże problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Kiedy pojazd się zatrzymał, zgłaszający podszedł do samochodu i zauważył, że kierujący zasnął za kierownicą, o czym powiadomił strzyżowskich policjantów. Mundurowi potwierdzili przypuszczenia świadka. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 45-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony.
1: O dalszym losie mieszkańca powiatu strzyżowskiego zadecyduje teraz sąd. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Część spraw w starostwie powiatowym w Tarnowie można załatwiać już za pomocą urzędomatu. Przed budynkiem przy ulicy Ostrockich, w którym mieści się Wydział Transportu i Komunikacji, dostępny jest automat umożliwiający odbiór dokumentów o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu. Zasada działania urzędomatu podobna będzie do popularnych paczkomatów, z tą różnicą, że przeznaczony będzie tylko do spraw urzędowych. Podczas składania wniosku o wydanie dokumentu trzeba będzie zaznaczyć, że chce się go odebrać za pomocą automatu. Gdy dokument będzie gotowy, petent otrzyma na telefon komórkowy SMS z informacją oraz specjalny kod PIN. Będzie mógł odebrać ten dokument po akceptacji regulaminu i złożeniu podpisu na ekranie w ciągu 48 godzin. Jeśli w tym czasie nie odbierze dokumentu, trafi z powrotem do urzędu i wtedy będzie trzeba zgłosić się po niego już osobiście w godzinach pracy starostwa. Ponadto urządzenie posiada duży, czytelny 12-calowy ekran z możliwością zmiany kontrastu, jak również obsługi w 4 językach – języku polskim, angielskim, ukraińskim i niemieckim. Ekran dotykowy został umieszczony na optymalnej wysokości, umożliwiającej jego wygodną obsługę, między innymi przez osoby niepełnosprawne. W automacie jest 91 skrzynek. Urzędomat ma mieć rozszerzany katalog urzędowych spraw, które załatwiać będzie można poprzez to urządzenie. Koszt inwestycji

0: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych. W sobotę, 15 sierpnia, Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy stanie się miejscem wspólnego śniadania na świeżym powietrzu. Wydarzenie będzie okazją do integracji mieszkańców, degustacji lokalnych produktów oraz aktywnego rozpoczęcia dnia. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez lokalnych wystawców. Na stoiskach dostępne będą produkty regionalne oraz propozycje przygotowane przez dębickie piekarnie, kawiarnie, cukiernie i restauracje promujące lokalne smaki i wyroby. W programie wydarzenia znalazła się sesja pilatesu prowadzona przez instruktorki z Mięta Pilates, która będzie okazją do wspólnego rozpoczęcia dnia w aktywny sposób.
2: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. Programie. Lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
2: Reklama.

Słuchajcie, wiele rzeczy się zmienia. Mówi się, że wszystko się zmienia. Ceny, politycy przy władzy, zmieniają się pensje, nasze nawyki żywieniowe, moda się oczywiście zmienia, więc dobrze, że na świecie są jakieś rzeczy stałe, takie, które wiadomo, że się wydarzą. Tradycyjnie po prostu polskie kluby kończą grę w Lidze Mistrzów jeszcze zanim inne w ogóle zaczną.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
2: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Dzisiaj jest przepyszne święto. 30 dzień lipca to jest Światowy Dzień Sernika. No nie powiecie, że nie jest pysznie i nie jest smacznie, nie jest słodziutko, prawda? W dodatku, kochani, połowa wakacji, nie ma co się oszukiwać i można zjeść tego sernika, nie przejmując się kaloriami, no. No formy na lato i tak już nie zdążymy zrobić.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
2: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
1: W miejscowości Tarnowa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
2: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
1: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smolnik Osieckie. Szymon Kępka.
3: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
1: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy, a chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych: podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
4: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
5: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
4: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
6: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
1: Mecz Rakowa o 19:30, a GKS-u o 20:30.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Rozpoczęła się fala upałów, jest gorąco, będzie jeszcze cieplej. Dziś 33 stopnie to średnia zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 18-19, a jutro w trakcie dnia nawet 36 w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar pokoju na świecie. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitewny szturm do nieba, zapraszamy już 2 sierpnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na Górę Liwocz. Po drodze krzyżowej odprawiona zostanie msza święta w intencji pokoju na świecie oraz za naszą ojczyznę. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w Ache w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ache.lodz.pl/jaslo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
4: Reklama.
11: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Popołudnie w Trendy Radio, grupa Wham. No kojarzy nam się z Last Christmas, nie? Ale gdzie taka pogoda i Last Christmas? Klub Tropicana. I to również zespół Wham.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio w latach 80. i 90., ale też wczesnych 2000, czego dowód już teraz, no Niemcy odnaleźli sposób na robienie świetnych hiciorów, czyli niemiecka precyzja w sferze producenckiej, muzycznej, ale okraszona luzem imigrantów z cieplejszych rejonów świata, z Karaibów. Jak to brzmiało? Połączenie eurodance'u z karaibskimi brzmieniami Blue Lagoon, początek lat 2000, no i chociażby Girly Girly.

0: at home.
1: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
2: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Reklama.

Wspominałem o tym, że dzisiaj jest bardzo smaczny dzień. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika, ale to nie wszystko, bo jest też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Przyjaźni z wiekiem często coraz mniej, prawda? Ale jak się je docenia po latach, nawet jeżeli widzimy się raz na pół roku, bo nie ma czasu, to może dzisiaj jest dobry dzień na spotkanie. Dzień przyjaźni przy serniku oczywiście. I dwa święta odhaczone.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Trzech czasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Południowy objazd dróg regionu rozpoczynamy od Gorlic. Tu duże zatory robią się na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Zwalniamy też na ulicach Legionów, Mickiewicza, ulicy Stawiska i Kościuszki. I jak zwykle po południu robi się zator na wyjeździe w stronę Biecza. W Jasie szczególnie uważajmy w centrum miasta, ale także na ulicach Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz ulicy Piłsudskiego. Trzeba ściągnąć nogę z gazu i zatrzymać się przed skrzyżowaniami. O tej porze też noga z gazu na ulicach Mickiewicza, Szajnochy, Jagieły i Kołłątaja. W Krośnie musimy zwolnić na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej oraz Legionów, Okrzei. Uważajmy bardziej na Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, Wojska Polskiego oraz ulicy Grodzkiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na terenie gminy Jedlicze trwają prace związane z budową nowego oświetlenia drogowego w Chlebnej oraz Jedliczu. W ramach zadania wykonanych zostanie 39 nowych punktów oświetleniowych na odcinku od ulicy Manierskiego w Jedliczu do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Porąb i Podniebyla. Obecnie roboty są w toku, a ich zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku. Nowe oświetlenie zastąpi stare lampy, które były nieefektywne oraz nie zapewniały odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi. W trosce o bezpieczeństwo pamiętajmy, aby kąpać się tylko w dozwolonych i wyznaczonych miejscach. Korzystając odpowiedzialnie z kąpielisk, możemy cieszyć się przyjemnością płynięcia w spokoju i minimalizować potencjalne zagrożenia związane z nieznanymi warunkami wodnymi. Pamiętajmy, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może stać się groźnym, niebezpiecznym żywiołem, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą, to należy pamiętać o tym, aby kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego, strzeżonych przez ratowników wodnych, a gdy jesteśmy na takim kąpielisku, należy się stosować do jego regulaminu i poleceń ratowników wodnych. Warto też pamiętać o tym, aby nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, nie hałasować, nie zaśmiecać terenu. Kąpiąc się chociażby właśnie w Jeziorze Solińskim, warto właśnie pamiętać, że strefa dla nieumiejących pływać oznaczona jest bojami koloru czerwonego. Czyli nie wychodzimy, absolutnie nie wychodzimy poza te boje, wiedząc, że nie czujemy się zbyt pewnie w wodzie.
1: Ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali tych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym plażowiczom. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Przyrodniczego imienia Justyny Miareckiej Beskidzki Klimatyzator. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do miłośników natury, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą lepiej poznać sekretne życie lokalnej fauny i flory. Wstęp na wszystkie punkty programu jest całkowicie bezpłatny. Głównym celem festiwalu jest edukacja ekologiczna oraz budowanie wrażliwości na otaczający nas świat przyrody. Bogaty program obejmuje koncerty, warsztaty praktyczne, prelekcje podróżnicze oraz spotkania z ekspertami. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: W sobotę w ramach obchodów 650-lecia Lubatowej rozegrany zostanie mecz kontrolny ze słowacką drużyną FK Świdnik. Będzie to znakomita okazja do poznania nowego trenera i nowych zawodników, którzy już niebawem dołączą do zespołu. Podczas wydarzenia będzie można skosztować smakołyków z grilla. Początek o godzinie 16. Wcześniej, bo o 14 swój mecz zagra drużyna młodzików. Trwa lato i chociaż pogoda jest zmienna, to upały nas nie omijają. W upalne dni warto skupić się na utrzymaniu chłodu i nawadnianiu organizmu. Oznacza to picie dużej ilości wody oraz spożywanie sezonowych owoców i warzyw. Można również wybrać się do parku lub na piknik, aby cieszyć się słoneczną pogodą. Jak mieszkańcy Sanoka radzą sobie z upałami, wypytywała nasza reporterka.
4: Ja po prostu bardzo lubię gorąco i upały, dlatego że w końcu można troszeczkę złapać witaminy D, poopalać się, spędzić czas na świeżym powietrzu. No, nie dla wszystkich to jest dobre, zwłaszcza dla osób starszych, ale po tylu miesiącach zimna wreszcie jest ciepło.
5: Lubię upały, ale czasami już jest za gorąco.
6: A co można robić w takie na przykład upalne dni? No, trzeba przyznać, że już powoli zbliżamy się do lata.
5: Na przykład można wyjść z kolegami, poopalać się na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, żeby nawadniać się. I czapka z daszkiem obowiązkowo.
1: W domu warto wietrzyć mieszkanie, zwłaszcza wieczorami, i utrzymywać pomieszczenia w chłodzie, na przykład poprzez stosowanie zasłon lub rolet.
0: Reklama.
7: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość 100 lat.

0: doręczoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Trendy radio.

Sprawdzam jeszcze kalendarium. Któż ze znanych osób przyszedł na świat właśnie 30 lipca? Jean Reno, francuski aktor, Leon Zawodowiec oczywiście. Jean Reno urodził się w 1948 roku. Równo 20 lat później na świat przyszedł Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chociaż olimpijczyk, złoty medalista olimpijski oczywiście, między innymi w Atenach zgarnął najwyższe trofeum. To jednak pokazuje, jak te sporty olimpijskie działają na naszą wyobraźnię, bo teraz, jak nie mamy sukcesów w chodziarstwie, raczej nigdy za bardzo się tym nie interesuje. Swoją drogą, kto wpadł na pomysł tego sportu? Musicie być szybcy, musicie pędzić. No okej, okay, no to mamy biec, tak? Nie. Macie iść. I robota sędziego też jest bardzo ciekawa. Musi pilnować, żeby nikt nie biegł. Wszystkiego najlepszego, panie Robercie, oczywiście.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

Popołudnie w Trend Radio. Gorąco to wskakujemy do wody, zwłaszcza, że najbliższe dni mają być upalne. Jak to jest z kąpieliskami w naszym regionie? Sprawdzamy, jakiej się spodziewać temperatury wody. Na Cyplu, nad Jeziorem Solińskim w Polańczyku 18-19 stopni i biała flaga, można się pluskać. W Szerzynach woda ma, uwaga, 22 stopnie. No jakbyśmy pojechali do ciepłych krajów. Tutaj z wodą też jest wszystko ok. Można się pluskać, natomiast czerwona flaga wisi w Klimkówce w powiecie gorlickim, a to ze względu na niski stan wody. My powracamy do grania i płyniemy przez ten gorący czwartek, chociaż przy tej temperaturze to płyniemy, tak, bo się rozpływamy czasem.

0: dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
3: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
4: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
2: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
5: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
2: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
6: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
7: Uwielbiam ciepło.
2: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorąco, 33-34 stopnie pokazują termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębice, jak i Tarnowie. Jutro będzie jeszcze goręcej, natomiast w nocy 18 kresek. Taka będzie średnia w regionie. Takie wysokie temperatury mają utrzymywać się przez ponad tydzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar pokoju na świecie. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitewny szturm do nieba, zapraszamy już 2 sierpnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na Górę Liwocz. Po drodze krzyżowej odprawiona zostanie msza święta w intencji pokoju na świecie oraz za naszą ojczyznę. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od
1: założenia. To już o 15:00, druga Jana w Trendy Radio. My śmigamy przez to czwartkowe popołudnie. Teraz Piękni i Młodzi, Nie daj się prosić. Za moment wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Radio 95 i 2 FM. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 24 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji, miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy województwo małopolskie. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji i rolnictwa agrotorniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Podinspektor do spraw księgowości, miejsce pracy Gorlice. Podinspektor w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pracę na terenie kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie całego kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lopica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Lopica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, sprzątająca osoba, miejsce pracy Gorlice. Osoba kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryg. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
7: Reklama.

Popołudnie w Trend Radio. Co dzieje się w naszym regionie w tym tygodniu? Od jutra do niedzieli włącznie odbędzie się kolejna edycja festiwalu przyrodniczego Beskidzki Klimatyzator. Klimatyzator to się przy tych temperaturach przyda. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do miłośników natury, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą lepiej poznać sekretne życie lokalnej fauny i flory. Wstęp na wszystkie wydarzenia, wszystkie punkty programu jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na www.trendyradio.pl. Oprócz tego, co jeszcze dzieje się w regionie, w najbliższy weekend w Nowym Żmigrodzie na rynku Jarmark Dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz oczywiście bogatej historii regionu. W programie m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, a także posiłki, potrawy regionalne. Szczegóły także oczywiście na www.trendyradio.pl.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Jaśnie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Popołudniowy serwis drogowy rozpoczynamy od raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
3: Rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, do której doszło kilka minut przed godziną 14 na ulicy Rejtana w Rzeszowie, gdzie zderzyły się Peugeot i Suzuki. Również w Rzeszowie na ulicy Lisa Kuli kilkanaście minut po godzinie 13 doszło do kolizji Toyoty i Mercedesa. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, a ruch odbywa się bez utrudnień. Natomiast policjanci z Łańcuta wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 13 w miejscowości Kosina. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca rowerem najprawdopodobniej wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzyła się z pojazdem marki Seat. W wyniku tego zdarzenia kobieta kierująca jednośladem trafiła do szpitala.
2: Dziękujemy, mówił Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz przejdźmy się ulicami Jasła. Jak zwykle po południu robi się tłoczno na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Spowolnienia też zdarzają się w centrum miasta oraz na ulicach Piłsudskiego 3 Maja. Troszkę wolniej na ulicach Mickiewicza i Metzgera. Gorlice zwalniają m.in. na ulicach Parkowej, Kościuszki oraz Bieckiej. Nogę z gazu ściągamy też na Węgierskiej, Legionów i Mickiewicza oraz wyjeżdżając z miasta przed skrzyżowaniem Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Rzeszowskiej, Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, Legionów oraz Korczyńskiej i Niepodległości, w Sanoku, na Bony, Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Lipińskiego, troszkę wolniej na Kościuszki, Jagiellońskiej i Mickiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w Żarnowcu, biegnącej w kierunku farmy fotowoltaicznej. Inwestycja stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych prac i ma na celu poprawę komunikacji w tej części miejscowości. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na długości ponad 600 metrów, w tym m.in. poprawę podbudowy, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Jedlicze, a jej wartość wynosi ponad 325 tysięcy złotych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest m.in. zapewnienie dziecku ochrony i dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. Rodzinie zastępczej przysługuje także dodatek wychowawczy niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie pełnoletności, mówi Halina Głowacka, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
2: Osoby, które są gotowe na przyjęcie takiego dziecka, powinny zgłosić się tutaj do naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy na ulicę Parkową 28. Tym kandydatom przedstawiamy całą procedurę kwalifikacji, wymagania, jakie muszą spełniać, kiedy już podejmą tą decyzję, że są gotowi na to. No, prowadzimy całą procedurę zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Wstępna kwalifikacja kończy się tym, że wysyłamy te osoby na szkolenie. W naszym powiecie mamy takie szczęście, że sami szkolimy, mamy zespół szkolący, szkolimy te osoby. No i po zakończeniu tego szkolenia rodzina jest gotowa, przygotowywana na przyjęcie dzieciątka.
1: Rodzinę na piecza zastępcza dzieli się na rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową oraz na rodzinny dom dziecka. 1 sierpnia na stadionie LKS Iskra w Przysietnicy odbędą się podwójne obchody jubileuszowe 80-lecia istnienia klubu oraz 30-lecia działalności kapeli Przysietczanie. Świętowanie rozpocznie się już o godzinie 11.30 meczem jubileuszowym, który dostarczy kibicom pierwszych tego dnia sportowych wrażeń. Po sportowych zmaganiach o godzinie 13.00 nastąpi oficjalne otwarcie pikniku jubileuszowego. Z myślą o rodzinach organizatorzy zaplanowali blok atrakcji dla dzieci i rodzin w godzinach od 13 do 15. O godzinie 15 rozpocznie się natomiast oficjalna część jubileuszowa. Popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem koncertów. O godzinie 16 rozpocznie się jubileuszowy koncert kapeli Przysietczanie. Później wystąpi zespół Fate. O godzinie 18.45 odbędzie się koncert Anny Wojton – Czarny Anioł. O godzinie 20 na scenie pojawi się legendarna formacja muzyki disco polo – zespół Milano. Finałem tego pełnego wrażeń dnia będzie zabawa taneczna z DJ-em Rafcio. W niedzielę na placu nad Osławicą w Komańczy odbędą się 29. spotkania przygraniczne Polski i Słowacji. To wydarzenie, które od lat łączy mieszkańców, promuje kulturę pogranicza i gwarantuje doskonałą zabawę dla całych rodzin. Na scenie wystąpią Lollipop, Łemy, regionalny zespół ludowy Ziemia Sanocka, Sinawa,

0: Jasno. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Reklama.

Dzisiaj mamy jedno z najważniejszych świąt w roku. Uwaga! Międzynarodowy Dzień Sernika. Jak wiadomo, sernik dzieli się na ten dobry i ten z rodzynkami. Ogólnie do Polski sernik trafił, uwaga, za sprawą króla Jana III Sobieskiego. I o tym dzisiaj będziemy jeszcze wspominać. Mamy też Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No i to wszystko się łączy, bo bywają takie dni, że to sernik jest najlepszym przyjacielem.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, Pilarz 3, Bukowsko. Konserwator, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Sanok. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Psychoterapeuta, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krosno. Sprzedawca, Lesko. Ślusarz, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
4: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl
3: Skoda.
0: Reklama.

noc w Trendy Radio. My przenosimy się całkiem niedaleko. Wydawałoby się jak wczoraj, a to już 4 lata. 30 lipca 2022 roku na szczycie LF System i Afraid to Feel.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
2: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
3: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
2: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
1: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorąco i w nocy też będzie ciepło, 18-19 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, a jutro w trakcie dnia skwarnie miłosierny, 36 w cieniu. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie o ten cień nie będzie łatwo. Takie wysokie temperatury mają utrzymywać się przez tydzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar pokoju na świecie. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitewny szturm do nieba, zapraszamy już 2 sierpnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na Górę Liwocz. Po drodze krzyżowej odprawiona zostanie msza święta w intencji pokoju na świecie oraz za naszą ojczyznę. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Jesteśmy po 16, gorące popołudnie, wakacyjne popołudnie i gorące wakacyjne rytmy w Trendy Radio. Oczywiście teraz Morandi, Colors.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień

samochodów ciężarowych, maszyn i sprzętu budowlanego, krosno, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, jasło, mistrz działu produkcji, sinistrowa, młodszy specjalista w dziale zgód wodnoprawnych, staż, krosno, monter tras kablowych, sinistrowa, nauczycielka chemii,

pracownik magazynu, Krosno, pracownik, pracownica produkcji, Jasło.

0: zasadnicze. Czyli pięć elementów metalowych, sól zdrowa, szpadka, potok, szpadka, jasło, ślusar mechanik, krosno, ślusarz soli zdrowa, ślusarz spawacz, posada górna, technolog miejsce piastowe, technolog, technologka do spraw komponentów z drewna, rzepeć, ustawiacz, ustawiaczka CNC, rzepeć, zestawiacz surowców z uprawieniami na wódki widłowe, krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
2: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy Wam twórczość grupy Blue Lagoon, która pojawiła się na scenie muzycznej w pierwszej połowie pierwszej dekady XXI wieku. Jeden z największych hiciorów od Blue Lagoon to oczywiście Break My Stride i już teraz na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Bartnem powstaje Muzeum Kamieniarstwa Ludowego. Obecnie prowadzone są intensywne prace rekonstrukcyjne dwóch zabytkowych łemkowskich chysz, które odzyskają dawny wygląd i historyczne znaczenie. Rekonstruowane chyże otrzymają nowe funkcje. W pierwszym budynku zaplanowano przestrzeń recepcyjno-biurową oraz nowoczesną ekspozycję muzealną, która pozwoli poznać historię i dorobek lokalnych kamieniarzy. Drugi obiekt stanie się miejscem prowadzenia warsztatów oraz funkcjonowania profesjonalnej pracowni kamieniarskiej, gdzie tradycyjne rzemiosło będzie mogło być nie tylko prezentowane, ale także praktycznie przekazywane. Zakres inwestycji obejmuje również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Powstała przestrzeń ma służyć mieszkańcom, turystom oraz wszystkim zainteresowanym historią i kulturą Beskidu Niskiego. Już 31 lipca do Beska przyjedzie mobilna strefa zdrowia kobiet. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i wykonać bezpłatny test HPV-HR, który pomaga wykryć obecność wirusa HPV, najczęstszej przyczyny raka szyjki macicy. Z bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Mobilna strefa zdrowia kobiet będzie czynna w godzinach 8:30-17 na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Besku.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wypadek przy pracy czy choroba zawodowa to sytuacje, które z dnia na dzień zmieniają życie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym mogą w takich okolicznościach liczyć na wsparcie finansowe. Katalog świadczeń obejmuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową oraz jednorazowe odszkodowanie, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Takie zdarzenie jak wypadek przy pracy może dotknąć każdego z nas, niezależnie od tego, czy pracujemy na budowie, czy jako zawodowy kierowca bądź górnik, ale też jako urzędnik, ekspedientka czy nauczyciel. Oczywiście są branże, które charakteryzują się większą wypadkowością. Istotne jest to, że każde takie zdarzenie to dla poszkodowanego duży stres i nagłe naruszenie stabilizacji życiowej. W takich momentach, gdy na jakiś czas utracona jest zdolność zarobkowania, ważne jest poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS-ie zostało skonstruowane tak, aby pomoc finansowa trafiała do poszkodowanych niezależnie od okresu ubezpieczenia i w jak najwyższym wymiarze, pozwalając skupić się na powrocie do zdrowia.
1: Jeśli po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokuje powrót do zdrowia, można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. W Tarnowie trwa 10. Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. Jak zapowiadają organizatorzy, 30 i 31 lipca na scenie przy ulicy Lipuczego pojawią się uczestnicy festiwalu z USA, Rumunii, Chin, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii. Oba wydarzenia startują o godzinie 18:00, z kolei 1 i 2 sierpnia również o godzinie 18:00 w sali koncertowej zaprezentują się uczestnicy festiwalu, a także Tarnowska Orkiestra Kameralna. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
0: Reklama.
4: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron. Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Co dzieje się w naszym regionie? Dużo się dzieje w tym wakacyjnym tygodniu. Na przykład w najbliższy weekend 1 i 2 sierpnia 30. już targi turystyki, leśnictwa i produktu lokalnego Agrobieszczady. Zawsze tłumy, zawsze tłumy. Tradycyjnie impreza odbędzie się przy Zespole Szkół w Lesku. Będą konkursy, prezentacje, występy, warsztaty. Będzie można skorzystać z bogatej oferty wystawców, a na miejscu pojawią się też stoiska instytucji wspierających rolnictwo i rozwój regionalny. To w najbliższą sobotę i niedzielę. Wstęp jest wolny. W niedzielę o 17:00 wystąpi Gwiazda, zespół Baciary.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Trendy Informator. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o 14:00 mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o godzinie 20:00 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później o 21:00 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Przyrodniczego imienia Justyny Miareckiej Beskidzki Klimatyzator. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do miłośników natury, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą lepiej poznać sekretne życie lokalnej fauny i flory. Wstęp na wszystkie punkty programu jest całkowicie bezpłatny. Głównym celem festiwalu jest edukacja ekologiczna oraz budowanie wrażliwości na otaczający nas świat przyrody. Bogaty program obejmuje koncerty, warsztaty praktyczne, prelekcje podróżnicze oraz spotkania z ekspertami. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Już w najbliższy weekend na rynku w Nowym Żmigrodzie odbędzie się jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci. Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Trendy Informator. Reklama.
0: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
4: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama. Trendy Radio.

Kilka minut do 17:00, czwartkowe, gorące popołudnie oczywiście. Towarzyszymy wam w domu, w pracy, w samochodzie. Jak w samochodzie, to mam nadzieję, że z działającą klimą albo dobrym przewiewem. Jest gorąco, pamiętajmy o piciu wody, pamiętajmy o kremach z filtrem i nakryciu głowy oczywiście. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
2: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
1: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
3: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
1: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
4: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
1: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
2: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
1: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, ale jutro upalnie. 36 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast dziumbasy w sobotę, no, przysmaży i to konkretnie nawet 39 stopni i to w cieniu. W nocy temperatury spadną do 20. Dbajcie o siebie w tym upalnym czasie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar pokoju na świecie. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitewny szturm do nieba, zapraszamy już 2 sierpnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na Górę Liwocz. Po drodze krzyżowej odprawiona zostanie msza święta w intencji pokoju na świecie oraz za naszą ojczyznę. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.
0: Hello, hello, witam was bardzo, bardzo gorąco. No, chociaż może nie powinnam wymawiać tego słowa, bo przy takich temperaturach, no to człowiek marzy o takim, no właśnie, delikatnym ochłodzeniu. Także moi mili, no chyba czas na lemoniatkę. Naprawdę polecam, super, no właśnie, nawadnia. No i przy okazji możemy się ochłodzić jeszcze jak dobre towarzystwo wokół, to już w ogóle topka. Dobra, zapraszam już teraz na program Granie na żądanie. 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania, startujemy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.
1: O proszę, proszę, zagramy specjalnie od naszego rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali z pozdrowieniami dla dwóch Michałów. O proszę, Pearly Summer Holiday. Oj, panowie, pozdrawiam również. No i chyba przy takim upale, no takie utwory są po prostu wskazane. No to gramy je namiętnie, że tak powiem. Play!

0: Reklama.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
1: Gorące pozdrowienia dla przystojniaka. Kochanie, tęsknię i zawsze jestem z piosenką Mr. President. No coś na pewno fajnego wybierzemy z repertuaru tego zespołu. No i słodziaki, no mam nadzieję, że niebawem się zobaczycie. No i ta tęsknota minie. Chociaż, no jak jest długi czas tej rozłąki, no to bywa ciężko.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Pozdrowienia dla Gosi z centrum. Piosenka Cleaver, kropla łzy, ale tego dawno nie graliśmy. No to wybraliście dobry hicior teraz. No to Gosia, dla ciebie.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Kolejne pozdrowienia tym razem dla Roberta, który teraz ciężko pracuje montując LEDy w samochodzie specjalnym. O proszę, coś od zespołu Baciary zagramy. No i moi drodzy, no czasem tak jest, że tej pracy jest tyle, że nie wiemy, jak się w niej odnaleźć. Także Robercie, no życzę trochę wytchnienia. Na pewno się przyda.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kryminalni z Rzeszowa zatrzymali sprawcę kradzieży szczególnie zuchwałej. Mężczyzna wyrwał seniorce torebkę i zabrał jej laskę ortopedyczną. Na skutek zdarzenia pokrzywdzona przewróciła się i nie mogła sama wstać. Pomogli jej przechodnie, którzy o wszystkim powiadomili służby. Lekko poturbowana 91-latka trafiła do szpitala, a 67-latek do policyjnej izby zatrzymań. Mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Mundurowi, którzy pojechali na wezwanie na ulicy Mochnackiego, zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy 91-letniej mieszkance Rzeszowa. Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z kościoła została napadnięta. Nieznany mężczyzna, który szedł za nią, nagle wyrwał jej torebkę, w której znajdowała się niewielka kwota pieniędzy i rzeczy osobiste. Zabrał jej także laskę ortopedyczną, którą wspomagała się przy chodzeniu. Na skutek napaści kobieta przewróciła się i nie była w stanie sama się podnieść. Pomocy udzielili przypadkowi przechodnie, którzy zaopiekowali się nią do przyjazdu na miejsce służb. Policjanci szybko wytypowali mężczyznę, który mógł dokonać tego przestępstwa.
1: 67-latek został zatrzymany kilkadziesiąt minut później na terenie Rzeszowa. Już podczas wstępnego rozpytania przyznał się do tego czynu. Dobrowolnie wydał też 90 zł, które zabrał z portfela pokrzywdzonej. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Zakończyła się termomodernizacja budynku OSP Łosie. Projekt zakładał wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Ropa i została wsparta środkami zewnętrznymi w ramach programów wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych, w Klinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych.
1: Całkowity koszt zadania wyniósł około 379 tysięcy złotych. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Ropczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec między innymi malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żyrakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
5: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych.

0: strony naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po Drodze Krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
1: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do wspólnej intencji.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
2: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17. Po 17.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia dla drugiej zmiany od Kasi, Doroty i Iwony Trips. Oj, dziewuszki, pozdrawiam serdecznie. No, druga zmiana chyba nie jest taka zadowolona, nie? Przy takiej pogodzie, a tu trzeba cosik porobić. Ale drogie panie, no wydaje mi się, że jesteście w tak fajnym teamie i cała wasza trójka, że chyba miło spędza się tak czas, nie? No powiedzcie.

Halo, halo, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam na podsumowanie wczorajszego notowania programu Trendy Lista. Wylot Camel Fat i So Good. No niestety żegnamy się z tymi fajnymi elektrodźwiękami. Chociaż no, ten hit miał potencjał, żeby zostać dłużej, tak mi się wydawało przynajmniej. Propozycje You Not Us i Flipside i Inna Morenito. No tu bardziej dla fanów takiej muzy popowej. No ja też uważam, że to są naprawdę fajne kawałki, ale to już wy decydujecie, które przechodzi dalej. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Offenbach, Four to the Floor z 10, także ładny awans. Na 4 Blanka, Dance to This z 5. Na 3 Duke Dumont, Miss de Manier z 9. No ten hit to jest totalny banger i waszymi głosami właśnie to udowodniliście. Na 2 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, już nie na 1, bo zwycięża Marlon Hofstadt z utworem I Like. No, jeżeli mam tu fanów Kerry Hilson i lat milenijnych, to na pewno na ten utwór właśnie głosowaliście. A my już zaraz powracamy do pozdrowienia. 1, 2, 3.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle. To jest jedna z moich ulubionych piosenek, której dawno nie słyszałem. Pozdrawiam, budzą się wspomnienia. Oj tak, jest kilka takich hitów. No i każdy z nas ma tak naprawdę taki bagaż tych piosenek, które gdzieś tam towarzyszą nam przez życie. I co jest najpiękniejsze, każdy z nas ma inne. No i to jest właśnie ten czar.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Oh yes, lato w Kołobrzegu. Proszę o piosenkę Skanera. No to zagramy. Gdzie wybieracie się jeszcze na wakacje? Piszcie śmiało, no bo tak naprawdę pozostał jeszcze miesiąc. No brzmi to całkiem okropnie, ale chyba no nie mamy już na to wpływu, nie? Jak ten czas szybko leci, a dopiero co cieszyliśmy się w czerwcu, nie? A tu proszę. Ajajaj.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
1: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
3: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
1: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznym edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Mysłowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
4: Mieliśmy sporo już takich interwencji, choć chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
1: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w Kopule Szczytowej Giewontu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. W szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
3: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
2: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
4: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
2: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął 3. miejsce.
5: A ja zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie nie cieplej, bo upalniej. 36 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Zachmurzenie umiarkowane, termika upalna i sucha, a biometr niekorzystny. Ale jeszcze upalniej będzie w sobotę. Na termometrach 39 stopni i to w cieniu. Dbajcie o siebie, pijcie bardzo duże ilości wody i pamiętajcie o nakryciu głowy też. 20 stopni natomiast w nocy, z tego co widzę, czyli cieplusia.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Już w niedzielę na Górze Liwocz odbędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wierni zgromadzą się tam, aby wspólnie prosić o dar pokoju na świecie. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitewny szturm do nieba, zapraszamy już 2 sierpnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na Górę Liwocz. Po drodze krzyżowej odprawiona zostanie msza święta w intencji pokoju na świecie oraz za naszą ojczyznę. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2 3 za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Reklama.
10: granie na żądanie.
12: Wyślij SMS pod numer 7148.
10: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
12: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
10: po 17.
12: Po 17.
5: Guzowianki, a cyje to konie. Pozdrowienia dla żony Katarzyny od męża Michała z Lisiej Góry. Pozdrawiamy w takim razie panią Kasię. Pana Michała też. No i super hicior nam się szykuje. No ideolo jak na wieczór. Pozdrowienia dla Grzegorza. Grzegorzu też pozdrawiamy, ale panowie, no tekst. Pamiętajcie o tym. Od Choryzmora, z tego co dobrze czytam.

Baciary, 7 czerwonych róż od Wacława dla mojej cioci. O, jak słodko. Ciocia na pewno się ucieszy. W takim razie, no nie pozostaje mi nic innego, jak włączyć ten magiczny guzik. Play.

0: radio na wakacjach.
1: Pozdrowienia dla wspaniałej ekipy wykończeniowej Damiana Pawła, co by się sami nie wykończyli. Proszę o wehikuł czasu. No panowie, w taką pogodę to jest bardzo proste, także odpowiednio się nawadniajcie, plus no okrycie głowy obowiązkowo.
2: Będę chyba o tym trąbić non-stop przez te upały.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na terenie gminy Jedlicze trwają prace związane z budową nowego oświetlenia drogowego w Chlebnej oraz Jedliczu. W ramach zadania wykonanych zostanie 39 nowych punktów oświetleniowych na odcinku od ulicy Manierskiego w Jedliczu do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Porąb i Podniebyla. Obecnie roboty są w toku, a ich zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku. Nowe oświetlenie zastąpi stare lampy, które były nieefektywne oraz nie zapewniały odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi. W trosce o bezpieczeństwo pamiętajmy, aby kąpać się tylko w dozwolonych i wyznaczonych miejscach. Korzystając odpowiedzialnie z kąpielisk, możemy cieszyć się przyjemnością płynięcia w spokoju i minimalizować potencjalne zagrożenia związane z nieznanymi warunkami wodnymi. Pamiętajmy, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może stać się groźnym, niebezpiecznym żywiołem, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą, to należy pamiętać o tym, aby kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego, strzeżonych przez ratowników wodnych, a gdy jesteśmy na takim kąpielisku, należy się stosować do jego regulaminu i poleceń ratowników wodnych. Warto też pamiętać o tym, aby nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, nie hałasować, nie zaśmiecać terenu. Kąpiąc się chociażby właśnie w Jeziorze Solińskim, warto właśnie pamiętać, że strefa dla nieumiejących pływać oznaczona jest bojami koloru czerwonego. Czyli nie wychodzimy, absolutnie nie wychodzimy poza te boje, wiedząc, że nie czujemy się zbyt pewnie w wodzie.
1: Ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali tych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym plażowiczom. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Przyrodniczego imienia Justyny Miareckiej Beskidzki Klimatyzator. To wyjątkowe wydarzenie skierowane do miłośników natury, rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą lepiej poznać sekretne życie lokalnej fauny i flory. Wstęp na wszystkie punkty programu jest całkowicie bezpłatny. Głównym celem festiwalu jest edukacja ekologiczna oraz budowanie wrażliwości na otaczający nas świat przyrody. Bogaty program obejmuje koncerty, warsztaty praktyczne, prelekcje podróżnicze oraz spotkania z ekspertami. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
3: To dzieje się blisko Ciebie.
1: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do udziału w 6. plenerze rzeźbiarskim. Antologia Dłuta Antoniego Kenara. W tegorocznej edycji pleneru weźmie udział 6 uznanych twórców z różnych regionów Polski. Sylwester Sowa z Włodawy, Andrzej Madziar z Gogołowa, Ryszard Wysocki z miejscowości Kalety, Natasza Sobczak z Wejherowa, Andrzej Mirończuk z Jabłonki koło Lublina oraz Dorota Sokołowska-Świstak, pełniąca również funkcję komisarza pleneru. Zaproszeni artyści będą tworzyć rzeźby figuralne. Stanowiska artystów można odwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 17. Oficjalne rozpoczęcie pleneru zaplanowano na 5 sierpnia o godzinie 10 przy Iwonickim Amfiteatrze. Już 21 sierpnia w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędą się warsztaty organizowane w ramach festiwalu Łączy nas bajka. To wyjątkowe wydarzenie na Podkarpaciu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Natomiast Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest jednym z partnerów festiwalu, mówi Monika Machowicz, instruktor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
4: Właśnie 21 sierpnia o godzinie 9 zapraszamy do Biblioteki Głównej przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie w świat bajek i dźwięków wprowadzą najmłodszych goście tego dnia. Autorka książek, etnografka i opowiadeczka Katarzyna Jackowska NMUO oraz Mateusz Szemraj, multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer. Będzie to spotkanie pod hasłem Między Ziemią a Niebem, interaktywny teatr opowieści.
1: Zadanie sfinansowano ze środków budżetu województwa podkarpackiego.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Zagrajcie utwór Madonny The Power of Goodbye, miłej końcówki tygodnia dla Leszka od Izy. Oj, dokładnie, jest mi Lusio i to nawet bardzo. Lesiu, Iza, specjalnie dla was naprawdę przepiękny utwór Madonny. No, chciałoby się, żeby te czasy powróciły, nie?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Lato, formacja nieżywych schabów dla Tomasza, który chciał gorącego lata i się doczekał. No właśnie, tak narzekaliśmy, no to teraz mamy prawdziwą palmę. No i powiedzcie mi, po co tu wyjeżdżać, jak naprawdę można się tak pięknie opalić w Polsce? No, ale zobaczymy, przez jaki czas to będzie trwało, bo to też jest ciekawe. Play!

0: i 2 FM.
1: Halo, halo, mam również dla Was naprawdę mega hot nowości. Powraca z Kolim, z Zenkiem Martyniukiem, no... Przyznam szczerze, że ten duet, jaki już stworzy hicior, no to naprawdę jest nie do przebicia. No musicie sami ocenić i usłyszeć. Plus pozdrawiamy Agnes Stelmach, która również premierowo na naszej antenie. Ogień we mnie. No to zapraszam.

No czułam to w powietrzu, że ten utwór zaraz się pojawi. Moc pozdrowień i całusów dla Wojtusia. Proszę o piosenkę Masuj mnie, Romanie. No Wojtuś, mam nadzieję, że nie będziesz zazdrosny o tekst. Pozdrowienia dla Romana na rusztowaniu przy elewacji Skrościenka Wyżnego od Romana, który robi przy wędzarni. Piosenka o Romanie. No, słyszycie, moi drodzy. Pięknie, pozdrawiam bardzo gorąco. No i teraz taki hicior wlatuje w głośniki. No, jest mocny, jest.

Tyle słońca w całym mieście dla ekipy, która kombajnuje w Januszkowicach. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. No moi drodzy, zbliża się w końcu taki czas, chyba nie? A jak? No to play!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
2: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
3: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
4: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
1: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z trzema osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
5: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
1: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
5: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
1: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę. Znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
6: Dobrze, że wrócili. Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
7: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
8: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
9: To zapytam go, jak woda?
8: Gorąca. Tylko no, no, nie no, dla mnie jest ciepła.
9: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
6: Tak.
1: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, między innymi w Gdańsku, tuż przy molo.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19:30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości.
3: It's very disappointing.
2: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
4: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował w Fenerbahce.
2: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodzieża Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
5: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, piątek zdecydowanie cieplejszy. 36 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w sobotę 39 stopni, uważajcie na siebie, bo takie temperatury są też niebezpieczne dla naszego organizmu i odpowiednio się nawadniajcie, czapki na głowę, bezkonkurencyjnie. Niedziela równie upalna, pełne słońce i 30 stopni.
6: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesu w centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Reklama.

Serdeczne pozdrowienia dla mojej synowej Gabrysi z Charklowej, która pracuje na budowie. Całuski od mamy Agnieszki. O, jak słodziaśnie. Pozdrawiamy w takim razie Gabę. I machamy też do pani Agi. No i fajnie, że macie taką piękną relację. Pozdrawiam Jasia, Tomka oraz Filipka wszystkich i proszę o piosenkę Syriusza Valerii od Marty. Oj, Martunia, strzał w dziesiątkę. No i machamy do ekipy.

A już teraz na antenie pojawia się grupa Erotic z utworem It's Fantastic. No to gramy, no i cieszę się, że podsyłacie takie fajne hiciory. No i to jest Eurodance w czystej postaci. Play!

0: Bye, bye, bye.
1: A nie, przecież my się w sumie nie żegnamy. Do usłyszenia już za chwilę w programie Trendy Lista.
0: Oj, będzie muzycznie się działo, będzie. Zostańcie, jeżeli uwielbiacie taką muzę klubową, remiksy.
1: To na pewno miło spędzimy wieczór. Dobra, ZW.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hello, hello. Piąte, a nie, no przecież jeszcze czwarty ulo. Dobra, już trochę się zagalopowałem. No ale czasem bywa i tak. Dobra, dzióbki. 30 dzień lipca, jak to pięknie brzmi, 2592 wydanie. Wylot Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej. No niestety żegnamy się z tym utworem, ale zaraz będę mieć dla Was fajnego surprise'a. No to gramy.
0: Wyloty.

0: Roxy wypadła, ale za to Roxy też wpada. No, szczerze muszę wam to powiedzieć, ale najnowszy album Roxy jest po prostu prześwietny. Mnóstwo takich rockowo-popowych brzmień, czyli coś, na co naprawdę fani Roxy długo czekali. No i wreszcie mamy to. Postanowiłam, że jeden z singli na pewno znajdzie się w propozycjach. Wybór był ciężki, ale ten wydaje mi się, że jest taki... No, w sam raz jak na trendy listę. Niech będzie nam. Posłuchajcie sami, mam nadzieję, że wam się spodoba.
1: Propozycje.
2: Pozdrawiam słuchaczy trendy listy Roxy.

0: Ale to wybrzmiało. Roxy, niech będzie nam w propozycji pierwszej, natomiast w drugiej Morandi i Miss Kali. Morandiego na pewno kojarzycie, szczególnie z takich hitów jak Save Me, Angels, Love is the Answer. Ale to były naprawdę piękne czasy, jak tak sobie przypomnę, młodości. No dalej są, ale wtedy było trochę inaczej, nie? A jak nowość od Morandiego, Miss Kali. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Hit odstaje nieco od pozostałych produkcji artysty. No, jestem ciekawa, co wybierzecie. Za niedługo przypomnę, w jaki sposób możecie klikać.
1: Propozycje.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w Żarnowcu, biegnącej w kierunku farmy fotowoltaicznej. Inwestycja stanowi kontynuację wcześniej rozpoczętych prac i ma na celu poprawę komunikacji w tej części miejscowości. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na długości ponad 600 metrów, w tym m.in. poprawę podbudowy, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzanie poboczy. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Jedlicze, a jej wartość wynosi ponad 325 tysięcy złotych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zadaniem rodziny zastępczej jest m.in. zapewnienie dziecku ochrony i dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. Rodzinie zastępczej przysługuje także dodatek wychowawczy niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia przez nie pełnoletności, mówi Halina Głowacka, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.
2: Osoby, które są gotowe na przyjęcie takiego dziecka, powinny zgłosić się tutaj do naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy na ulicę Parkową 28. Tym kandydatom przedstawiamy całą procedurę kwalifikacji, wymagania, jakie muszą spełniać, kiedy już podejmą tą decyzję, że są gotowi na to. No, prowadzimy całą procedurę zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej. Wstępna kwalifikacja kończy się tym, że wysyłamy te osoby na szkolenie. W naszym powiecie mamy takie szczęście, że sami szkolimy, mamy zespół szkolący, szkolimy te osoby. No i po zakończeniu tego szkolenia rodzina jest gotowa, przygotowywana na przyjęcie dzieciątka.
1: Rodziny na piecza zastępcza dzieli się na rodzinę zastępczą spokrewnioną, niezawodową, zawodową oraz na rodzinny dom dziecka.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Już 31 lipca do Beska przyjedzie mobilna strefa zdrowia kobiet. To okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i wykonać bezpłatny test HPV-HR, który pomaga wykryć obecność wirusa HPV, najczęstszej przyczyny raka szyjki macicy. Z bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Mobilna strefa zdrowia kobiet będzie czynna w godzinach 8:30-17 na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Besku. W Tarnowie trwa 10. Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. Jak zapowiadają organizatorzy, 30 i 31 lipca na scenie przy ulicy Lipuczego pojawią się uczestnicy festiwalu z USA, Rumunii, Chin, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii. Oba wydarzenia startują o godzinie 18:00, z kolei 1 i 2 sierpnia również o godzinie 18:00 w sali koncertowej zaprezentują się uczestnicy festiwalu, a także Tarnowska Orkiestra Kameralna. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. W Tarnowie trwa 10. Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny. Jak zapowiadają organizatorzy, 30 i 31 lipca na scenie przy ulicy Lipuczego pojawią się uczestnicy festiwalu z USA, Rumunii, Chin, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii. Oba wydarzenia startują o godzinie 18:00, z kolei 1 i 2 sierpnia również o godzinie 18:00 w sali koncertowej zaprezentują się uczestnicy festiwalu, a także Tarnowska Orkiestra Kameralna. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
4: Dobra, moi drodzy, tak jeszcze na rozruch. Jest to Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone w remiksie. Dawno nie słyszeliśmy, także no, trzeba trochę też przyszaleć. Następnie nowość You Not Us i Flipside. No, to też świetnie. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak powiedzieć play.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ja się nadal pytam, gdzie lecicie lub wyjeżdżacie na wakacje. Z tego, co widzę też, dużo osób przekłada swoje wyjazdy na późniejsze, te chłodniejsze miesiące. No może rzeczywiście ma to sens, a to dlatego, że no w Polsce tak naprawdę mamy piękne lato, upalne powiedziałabym. Dlatego chcemy korzystać ze słońca jak najwięcej i łapać te witaminy. Czekam, piszcie. Na 4 Meduza Rani Silence ze 6, na 3 Mariana Grande Hate That I Made You Love Me ze 2, a na 2 Duke Dumont i Miss de Manière ze 3. Dziubasy, no niestety czas nagli, także zapraszam, bo już podsumowanie lada chwilę. 4.

0: Kochalko, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Roxy, chciałam ciebie więcej. Propozycję ponownie Roxy z tym, że z najnowszym hitem Niech będzie nam, Morandi Miskali. Na 20 Unit as Flipside, 19 December 10 Infinity, 18 Hugel Moving to the Sun, 17 Belters Only Be Alright, 16 Alexandra Stan Talk, 15 Nelly Furtado Electric Circus, 14 Lasgo Rise, 13 Lord Luxury Colorado, 12 Alien Mighty's Deszcz, 11 Ave Meet Me in the Dark, 10 Offenbach 4 to the Floor, 9 Ina Wiz Away, 8 Toby Romero Fly High, 7 Blanka Dance to This, 6 Cascade Mirror Again, 5 Sub Focus Elevate, na 4 Meduza Rani Silence, na 3 Mariana Grande Hate That I Made You Love Me, 2 Duke Dumont Miss de Manier i zwycięża bez żadnych zmian Marlon Hofstadt I Like. Uhuhu, jak zagramy. Nice.
1: 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
2: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
3: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
2: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego. Po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
3: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
2: A tu nagle spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
1: W związku z naruszeniem polskiego terytorium przez rosyjską rakietę odbyły się konsultacje z NATO, a rząd zapowiedział analizę procedur alarmowych. To eskalacja, piszą amerykańskie media. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił New York Times. O eskalacji wojny na Ukrainie mówi też stacja CNN. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
4: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
1: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
1: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19.30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
2: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości.
3: It's very disappointing.
2: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
4: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce.
2: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodzieżowca Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej. 36 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast sobota mega, mega upalna. 39 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Dbajcie o siebie, bo takie temperatury są też niebezpieczne. Natomiast niedziela, no też upalna. 30 stopni i pełne słońce. No, jak narzekaliśmy na taki lipiec, to chyba nie myśleliśmy, że będzie aż taki mocny ten sierpień i to początek. Trzymajcie się, ja uciekam i do jutra. Buziole.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po incydencie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmiany w systemie alertów SMS. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody powodem susza. Półfinalistka Wimbledonu Alicja Rosolska kończy karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie otrzymali SMS-owego alertu z informacją o zagrożeniu. Chodzi o upadek rosyjskiej rakiety o świcie w Tarnawie Kolonii. Rząd tłumaczy, że procedura wysyłki została uruchomiona, jednak zanim wiadomości mogły trafić do odbiorców, sytuacja została opanowana. Jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, system nie wysyła takich powiadomień natychmiast i ich dostarczenie wymaga czasu.
2: SMS-y wymagają przy masowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
1: Premier zapowiedział, że w przyszłości mieszkańcy będą otrzymywać SMS-y nie tylko o zagrożeniu, ale także po jego zakończeniu. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
3: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
1: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatura miejscami sięga 40 stopni, a to utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy i Turcję. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w swoim rodzinnym mieście. W przyszłym tygodniu w Warszawie turniej WTA 125 na kortach Legii.
4: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami. Więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
5: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje, od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
4: Tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
1: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi. W Europie zaczął się sezon obserwacji perseidów, czyli spadających gwiazd. Najlepiej widać je z dala od świateł miasta. W Polsce szczyt sezonu na perseidy przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a najlepsze warunki do obserwacji będą po północy i nad ranem.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.